gdzie odszedłeś z mej książeczki kart? Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał.

0: Ja wierzę, jednak kto?
1: Ty przyjdziesz, nie odejdziesz. Ja wierzę, jednak kto?
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.

za kreta i čar i moc, a choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz tężewną i tęsknić już będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka zapachnie jak łzy, piosenka

Radio Pogoda.

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio, jesteś

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie pan Krysi z Turnusu III, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkiet przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum na parkiecie tłum.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: Marian,
1: a
0: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
0: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś

Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny. Wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie, gdy może kiedyś kochać się przestanie. I że wtedy się znów będzie sypiać bez snów sercem zimnym, świerszczykiem blaszanym. Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwym był czwartkiem.

0: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
1: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.

0: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Została ostatnia reklama.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Reklama.
9: Nawet 5 lat więzienia za patostreaming wchodzą w życie nowe przepisy. Rodzice zginęli, lekarze ratują dziecko, samochód staranował pieszych. Iga Świątek przegrała, ale wygrały polskie siatkarki.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Koniec z bezkarnością patostreamerów. Dziś wchodzą w życie przepisy, które za publikowanie w sieci nagrań pokazujących przemoc, upokarzanie ludzi czy znęcanie się nad zwierzętami przewidują nawet 3 lata więzienia. Gdy takie treści dotyczą dzieci, kara może wzrosnąć do 5 lat. Odpowiedzialność grozi nie tylko twórcom, ale także osobom, które pomagają takie materiały rozpowszechniać. Nowe przepisy mają ograniczyć patostreaming, który według badań ogląda nawet co 4 nastolatek w Polsce. Lekarze walczą o życie dziecka po wczorajszym wypadku w Krakowie. Samochód, którym jechało 4 młodych ludzi, wypadł z drogi i potrącił idące chodnikiem 2 osoby z dzieckiem. Kobieta i mężczyzna zginęli. Okołoroczne dziecko trafiło do szpitala. Śledczy wyjaśniają przyczyny wypadku. Jak zachować się po usłyszeniu syren alarmowych i co spakować do plecaka ewakuacyjnego? Tego można się nauczyć podczas krajowego treningu reagowania. Rusza w wielu miejscowościach w Polsce, mówi Tomasz Stanowski z Dolnośląskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.
11: Ta odwaga jest niezbędna do tego, żeby prawidłowo działać, funkcjonować w sytuacjach, która tego wymaga, ale tak naprawdę przede wszystkim wykorzystywana w tej sytuacji jest wiedza, umiejętności i doświadczenie, które nabyło się wcześniej. I to byśmy właśnie chcieli społeczeństwu przekazać.
9: Strażacy organizują pokazy między innymi podczas festynów i dożynek. Sąsiad pomoże sąsiadowi, ma w tym pomóc nowa aplikacja Lokalny Bohater. Stworzyli ją młodzi programiści z Trójmiasta. Właśnie jest testowana w Gdańsku. Ma łączyć osoby potrzebujące wsparcia z wolontariuszami gotowymi do pomocy.
12: Mamy różne kategorie, jest to pomoc domowa, transport, zakupy spożywcze, wyprowadzenie czy opieka po prostu nad zwierzęciem.
13: Pomocy można już udzielać już od 15 roku życia za zgodą rodzica.
9: Opowiadali Kasia Kasperek i Marek Lewańczyk ze Stowarzyszenia Inżynieria Dobrych Serc. Liczą na to, że dzięki aplikacji mieszkańcy będą częściej nawiązywać sąsiedzkie kontakty. Polskie siatkarki wygrały 1 mecz na Mistrzostwach Europy w Turcji. Biało-czerwone pokonały Węgry 3-0. W poniedziałek o 15:00 podopieczne Stefano Lavariniego zagrają z Łotwą. Przegrała za to Iga Świątek. W półfinale turnieju w Cincinnati lepsza była Amerykanka Jessica Pegula 7-5, 4-6, 6-4.
14: Radio Pogoda.
10: Pogoda.
9: Dzisiaj na północy Polski możliwe jeszcze opady deszczu, w centrum też możliwe, ale trochę mniej, a na południu w ogóle nie powinno padać. Temperatura, no też im dalej na południe, tym cieplej. Nad morzem 17 do 19, w centrum około 20, na południu 22.

0: Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Otóż bardzo pragnę, ażeby się Stacho żenił. I nawet myślę, że upatrzyłem mu partię. Bywa czasem w naszym magazynie i bywała w tamtym sklepie osoba dziwnej urody. Szatynka, szare oczy, rysy cudownie piękne, wzrost okazały, a rączki i nóżki sam smak. Patrzyłem, jak raz wysiadała z dorożki i powiem, że mi się gorąco zrobiło wobec tego, com ujrzał. A miałby poczciwy Stasiek wielki z niej pożytek, bo to i ciałka w miarę, i usteczka jak jagódki, a co za biust! Kiedy wchodzi ubrana do figury, to myślę, że wszedł anioł, który wzleciawszy z nieba, na piersiach złożył sobie skrzydełka. Zdaje mi się, że jest wdową, gdyż nigdy nie widuje jej z mężem, tylko z małą córeczką Helunią, miluchną jak cukiereczek. Stach, gdyby się z nią ożenił, od razu musiałby zerwać z nich listami, bo co by mu zostało czasu od posług przy żonie, to pieściłby jej dziecinę. Ale i taka żoneczka niewiele zostawiłaby mu chwil wolnych. Już ułożyłem cały plan i rozmyślałem, w jaki by sposób zapoznać się z tą damą, a później przedstawić jej Stacha, gdy nagle diabli przynieśli z Moskwy Mraczewskiego. Proszę zaś sobie wyobrazić mój gniew, kiedy zaraz na drugi dzień po moim przyjeździe frant ten wchodzi do naszego sklepu z moją wdową. A jak skakał przy niej, jak wywracał oczyma, jak starał się odgadywać jej myśli. Szczęście, że nie jestem otyły, bo wobec tych bezczelnych zalotów dostałbym chyba apopleksji. Kiedy w parę godzin wrócił do nas, pytałem go z najobojętniejszą miną, kto jest owa dama. Podobała się panu, on mówi, co? Szampan, nie kobieta, dodał bezwstydnie mrugając okiem. Ale na nic pański apetyt, bo ona szaleje za mną. A, panie, co to za temperament, co za ciało. A gdybyś pan widział, jak wygląda w kaftaniku. Spodziewam się, panie Mraczewski, odparłem surowo. Ja przecież nic nie mówię, odpowiada, zacierając ręce w sposób, który wydał mi się lubieżnym. Ja nic nie mówię. Największą cnotą mężczyzny, panie Rzecki, jest dyskrecja, panie Rzecki, szczególniej w bardziej poufałych stosunkach. Przerwałem mu, czując, że gdyby tak mówił dalej, musiałbym pogardzić tym młodzieńcem. Co za czasy, co za ludzie, bo ja, gdybym miał szczęście zwrócić na siebie uwagę jakiej damy, nie śmiałbym nawet myśleć o tym, a nie dopiero wrzeszczeć na cały głos jeszcze w tak wielkim jak nasz magazynie. Gdy zaś w dodatku wyłożył mi Mraczewski swoją teorię o wspólności żon, zaraz przyszło mi do głowy Stach nihilista i Mraczewski nihilista. Niechże się więc pierwszy ożeni, to drugi zaraz mu zaprowadzi wspólność. A przecie szkoda byłoby takiej kobiety dla takiego Mraczewskiego. W końcu maja Wokulski postanowił zrobić poświęcenie naszego magazynu. Przy tej sposobności zauważyłem, jak się czasy zmieniają. Za moich młodych lat kupcy także poświęcali sklepy, troszcząc się o to, ażeby ceremonii dopełnił ksiądz sędziwy, a pobożny, ażeby na miejscu była autentyczna woda święcona, nowe kropidło i organista biegły w łacinie. Po skończonym zaś obrządku, przy którym pokropiono i obmodlono prawie każdą szafę i sztukę towaru, przybijało się na progu sklepu podkowę, ażeby zwabiała gości, a dopiero potem myślano o przekąsce, zwykle złożonej z kieliszka wódki, kiełbasy i piwa. Dziś zaś, co by powiedzieli na to rówieśnicy starego mincla, pytano przede wszystkim, ilu potrzeba kucharzy i lokajów, a potem ile butelek szampana, ile węgrzyna i jaki obiad. Obiad bowiem stanowił główną wagę uroczystości, gdyż i zaproszeni nie o to troszczyli się, kto będzie święcił, ale co podadzą do stołu. W wigilię ceremonii wpadł do naszego magazynu jakiś jegomość przysadkowaty, spocony, o którym nie mógłbym powiedzieć, czy kołnierzyki walały mu się, czy też działo się na odwrót. Z wytartej surduciny wydobył gruby notes, włożył na nos zatłuszczone binokle i począł chodzić po pokojach z taką miną, że mnie po prostu wzięła trwoga. Co u diabła, myślę. Czyby kto z policji, czy może jaki sekretarz komornika spisuje nam ruchomości? Dwa razy zastępowałem mu drogę, chcąc jak najgrzeczniej spytać, czego by sobie życzył, ale on za pierwszym razem mruknął: proszę mi nie przeszkadzać, a za drugim bez ceremonii odsunął mnie na bok. Zdumienie moje było tym większe, że niektórzy z naszych panów kłaniali mu się bardzo uprzejmie i zacierając ręce, jakby co najmniej przed dyrektorem banku, dawali wszelkie objaśnienia. No, mówię w duchu, już ci chyba ten biedaczysko nie jest z Towarzystwa Ubezpieczeń. Ludzi tak obdartych tam nie trzymają. Dopiero Lisiecki szepnął mi, że ten pan jest bardzo znakomitym reporterem i że będzie nas opisywał w gazetach. Ciepło mi się zrobiło koło serca na myśl, że mogę ujrzeć w druku moje nazwisko, które raz tylko figurowało w gazecie policyjnej, gdym zgubił książeczkę. W jednej chwili spostrzegłem, że w tym człowieku jest wszystko wielkie. Wielka głowa, wielki notes, a nawet bardzo wielka przyszczypka u lewego buta. A on wciąż chodził po pokojach, nadęty jak indyk, i pisał, wciąż pisał. Nareszcie odezwał się: czy w tych czasach nie było u panów jakiego wypadku, małego pożaru, kradzieży, nadużycia zaufania, awantury? Boże uchowaj, ośmieliłem się wtrącić. Szkoda, odparł. Najlepszą reklamą dla sklepu byłoby, gdyby się tak kto w nim powiesił. Struchlałem, usłyszawszy to życzenie. Może pan dobrodziej, odważyłem się wtrącić z ukłonem, raczy wybrać sobie jaki przedmiocik, który odeślemy bez pretensji. Łapówka? Zapytał, spoglądając na mnie jak figura Kopernika. Mamy zwyczaj, dodał, to co nam się podoba kupować. Prezentów nie przyjmujemy od nikogo. Włożył poplamiony kapelusz na głowę na środku magazynu i z rękami w kieszeniach wyszedł jak minister. Jeszcze po drugiej stronie ulicy widziałem jego przyszczypkę. Wracam do ceremonii poświęcenia. Główna uroczystość, czyli obiad, odbyła się w wielkiej sali hotelu europejskiego. Salę ubrano w kwiaty, ustawiono ogromne stoły w podkowę, sprowadzono muzykę i o 6 wieczór zebrało się przeszło 150 osób. Kogo bo tam nie było? Głównie kupcy i fabrykanci z Warszawy, z prowincji, z Moskwy, ba, nawet z Wiednia i z Paryża. Znalazło się też dwóch rabiów, jeden książę i sporo szlachty. O trunkach nie wspominam, gdyż naprawdę nie wiem, czego było więcej: listków na roślinach zdobiących salę czy butelek. Kosztowała nas ta zabawa przeszło 3000 rubli, ale widok tylu jedzących osób był zaiste okazały. Kiedy zaś wśród ogólnej ciszy powstał książę i wypił zdrowie Stacha, kiedy zagrała muzyka, nie wiem już jaki kawałek, ale bardzo ładny, i 150 ludzi huknęło: niech żyje! Miałem łzy w oczach. Pobiegłem do Wokulskiego i ściskając go szepnąłem: widzisz, jak cię kochają? Lubią szampana, powiedział. Zauważyłem, że wiwaty nic go nie obchodzą. Nie rozchmurzył się nawet, choć jeden z mówców, musiał być literat, bo gadał dużo i bez sensu, powiedział, nie wiem, w swoim czy w Wokulskiego imieniu, że jest to najpiękniejszy dzień jego życia. Uważałem, że Stach najwięcej kręci się koło pana Łęckiego, który przed swym bankructwem ocierał się podobno o europejskie dwory. Zawsze ta nieszczęśliwa polityka.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: to promocja.
1: Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
2: Najdłuższa piosenka w historii polskiej muzyki. Największy przebój świąteczny. Prześliczna wiolonczelistka, która zamieniła się w recepcjonistkę. I listonosz, który lubi medytację.
3: Ludzie zejście z drogi.
2: A ja cała jestem w skowronkach, bo czeka nas spotkanie ze Skaldami.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już dziś od 10.
2: Zapraszam, Monika Tarka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert dalej masz.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
8: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
9: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
9: Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
1: Została ostatnia reklama.
5: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
13: Oszukiwałeś mnie, dręczyłeś mnie. Na każdą prośbę mą odpowiedź miałeś jedną, nie. Może

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć precz. Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć.

0: Pogoda. 104.1 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Z początku uczty wszystko odbywało się bardzo poważnie. Coraz któryś z biesiadników zabierał głos i gadał tak, jakby chciał odgadać wypite wino i zjedzone.

nie mógł ustać. Co? Mówię, widząc, że jest zupełnie pijany. Wyleciałeś przez nią ze sklepu, więc może i przez nią dostałeś się do Moskwy? Rozumie się. Szepnęła słówko, takie nieduże słóweczko i dostałem 300 rubli więcej na rok. Żabcia ze starym wszystko zrobi, co jej się podoba. No idź pan spać, rzekłem. Właśnie, że nie pójdę spać. Pójdę do moich przyjaciół. Gdzie oni są? Oni by sobie z Żabcią prędzej poradzili. Nie grałaby im po nosie jak staremu. Gdzie moi przyjaciele? Zaczął wrzeszczeć. Naturalnie, że kazałem go odprowadzić do numeru na górę. Domyślam się jednak, że udawał pijanego, ażeby mnie otumanić. Około północy sala była podobna do trupiarni albo do szpitala. Coraz kogoś trzeba było wyciągać do numeru albo do dorożki. Wreszcie, odnalazłszy doktora Szumana, który był prawie trzeźwy, zabrałem go do siebie na herbatę. Doktor Szuman jest także starozakonny, ale niezwykły to człowiek. Miał nawet ochrzcić się, gdyż zakochał się w chrześcijance, ale że umarła, więc dał spokój. Mówią nawet, że truł się z żalu, ale go odratowano. Dziś całkiem porzucił praktykę lekarską. Ma spory majątek i tylko zajmuje się badaniem ludzi czy też ich włosów. Mały, żółty, ma przejmujące spojrzenie, przed którym trudno by coś ukryć. A że zna się ze Stachem od dawna, więc musi wiedzieć wszystkie jego tajemnice. Po hucznym obiedzie byłem dziwnie zafrasowany i chciałem Szumana pociągnąć trochę za język. Jeżeli ten dzisiaj nie powie mi niczego o Stachu, to już chyba nigdy nic nie będę wiedział. Kiedy przyszliśmy do mego mieszkania i podano samowar, odezwałem się: powiedz mi, doktorze, ale szczerze, co myślisz o Stachu? Bo on mnie niepokoi. Widzę, że od roku rzuca się na jakieś po prostu awantury. Ten wyjazd do Bułgarii, a dziś ten magazyn, spółka, powóz. Jest dziwna zmiana w jego charakterze. Nie widzę zmiany, odparł Szuman. Był to zawsze człowiek czynu, który co mu przyszło do głowy czy do serca, wykonywał natychmiast. Postanowił wejść do uniwersytetu i wszedł. Postanowił zrobić majątek i zrobił. Więc jeżeli wymyślił jakieś głupstwo, to także się nie cofnie i zrobi głupstwo kapitalne. Taki już charakter. Z tym wszystkim, wtrąciłem, widzę w jego postępowaniu wiele sprzeczności. Nic dziwnego, przerwał doktor. Stopiło się w nim dwu ludzi. Romantyk sprzed roku 60. i pozytywista z 70. To, co dla patrzących jest sprzeczne, w nim samym jest najzupełniej konsekwentne. A czy nie wplątał się w jakie nowe historie? Spytałem. Nic nie wiem, odparł sucho Szuman. Umilkłem i dopiero po chwili spytałem znowu. Cóż z nim jednak w rezultacie będzie? Szuman podniósł brwi i splótł ręce. Będzie źle, odparł. Tacy ludzie jak on albo wszystko naginają do siebie, albo trafiwszy na wielką przeszkodę, rozbijają sobie łeb o nią. Dotychczas wiodło mu się, ale nie ma przecie człowieka, który by w życiu wygrywał same dobre losy. Więc, spytałem. Więc możemy zobaczyć tragedię, zakończył Szuman. Wypił szklankę herbaty z cytryną i poszedł do siebie. Całą noc spać nie mogłem. Takie straszne zapowiedzi w dzień triumfu. Stary Pan Bóg więcej wie od Szumana, a on chyba nie pozwoli zmarnować się Stachowi. Pani Meliton przeszła twardą szkołę życia, w której nauczyła się nawet lekceważyć powszechnie przyjęte opinie. Za młodu mówiono jej powszechnie, że panna ładna i dobra, choćby nie miała majątku, może jednak wyjść za mąż. Była dobrą i ładną, lecz za mąż nie wyszła. Później mówiono również powszechnie, że wykształcona nauczycielka zdobywa sobie miłość pupilów i szacunek ich rodziców. Była wykształconą, nawet zamiłowaną nauczycielką, lecz mimo to pupilki jej dokuczały, a ich rodzice drwili z niej od pierwszego śniadania do kolacji. Potem czytała dużo romansów, w których powszechnie dowodzono, że zakochani książęta, hrabiowie i baronowie są ludźmi szlachetnymi, którzy w zamian za serce mają zwyczaj oddawać ubogim nauczycielkom rękę. Jakoż
oddała serce młodemu i szlachetnemu hrabiemu.

0: Abiemu, lecz nie pozyskała jego ręki. Już po 30 roku życia wyszła za mąż za podstarzałego guwernera Melitona, w tym jedynie celu, ażeby moralnie podźwignąć człowieka, który nieco się upijał. Nowożeniec jednak po ślubie więcej pił aniżeli przed ślubem, a małżonkę, dźwigającą go moralnie, czasami okładał kijem. Gdy umarł, podobno na ulicy, pani Meliton, odprowadziwszy go na cmentarz i przekonawszy się, że jest niezawodnie zakopany, wzięła na opiekę psa. Znowu bowiem powszechnie mówiono, że pies jest najwdzięczniejszym stworzeniem. Istotnie był wdzięcznym, dopóki nie wściekł się i nie pokąsał służącej, co samą panią Meliton przyprawiło o ciężką chorobę. Pół roku leżała w szpitalu, w osobnym gabinecie, samotna i zapomniana przez swoje pupilki, ich rodziców i hrabiów, którym oddawała serce. Był czas do rozmyślań. Toteż gdy wyszła stamtąd chuda, stara, z posiwiałymi i przerzedzonymi włosami, znowu zaczęto mówić powszechnie, że choroba zmieniła ją nie do poznania. Zmądrzałam, odpowiedziała pani Meliton. Nie była już nauczycielką, ale rekomendowała nauczycielki. Nie myślała o zamąż pójściu, ale swatała młode pary. Nikomu nie oddawała swego serca, ale we własnym mieszkaniu ułatwiała schadzki zakochanym. Że zaś każdy i za wszystko musiał jej płacić, więc miała trochę pieniędzy i z nich żyła. W początkach nowej kariery była posępna i nawet cyniczna. Ksiądz, mówiła osobom zaufanym, ma dochody ze ślubów, ja z zaręczyn. Hrabia bierze pieniądze za ułatwianie stosunków koniom, ja za ułatwianie znajomości ludziom. Z czasem jednak stała się powściągliwszą w mowie, a niekiedy nawet moralizującą, spostrzegłszy, że wygłaszanie zdań i opinii przyjętych przez ogół wpływa na wzrost dochodów. Pani Meliton od dawna znała się z Wokulskim, a że lubiła widowiska publiczne i miała zwyczaj wszystko śledzić, więc prędko zauważyła, że Wokulski zbyt nabożnie przypatruje się pannie Izabeli. Zrobiwszy to odkrycie, wzruszyła ramionami. Cóż ją mógł obchodzić kupiec galanteryjny zakochany w pannie Łęckiej? Gdyby upodobał sobie jakąś bogatą kupcównę albo córkę fabrykanta, pani Meliton miałaby materiał do swatów. Ale tak?
1: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Hej, musisz się tak na nie gapić.
3: No oderwać wzroku nie mogę.
2: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
3: Ale są takie atrakcyjne.
4: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż 8.

0: Pogoda. 104.1 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Dopiero gdy Wokulski powrócił z Bułgarii i przywiózł majątek, o którym opowiadano cuda, pani Meliton sama zaczepiła go o pannę Izabelę, ofiarowując swoje usługi. I stanął milczący układ. Wokulski płacił hojnie, a pani Meliton udzielała mu wszelkich informacji o rodzinie Łęckich i związanych z nimi osobach wyższego świata. Za jej nawet pośrednictwem Wokulski nabył weksle Łęckiego i srebra panny Izabeli. Przy tej okazji pani Meliton odwiedziła Wokulskiego w jego prywatnym mieszkaniu, ażeby mu powinszować. Bardzo rozsądnie przystępujesz pan do rzeczy, mówiła. Wprawdzie ze sreber i serwisu niewielka będzie pociecha, ale skup weksli Łęckiego jest arcydziełem, znać kupca. Usłyszawszy taką pochwałę, Wokulski otworzył biurko, poszukał w nim i za chwilę wydobył paczkę weksli. Te same? Rzekł, pokazując je pani Meliton. Tak, chciałabym mieć te pieniądze, odpowiedziała z westchnieniem. Wokulski ujął paczkę w obie ręce i rozdarł ją. Znać kupca? Spytał. Pani Meliton przypatrzyła mu się ciekawie i kiwając głową mruknęła: szkoda pana. Dlaczegoż to, jeśli łaska? Szkoda pana, powtórzyła. Sama jestem kobietą i wiem, że kobiet nie zdobywa się ofiarami, tylko siłą. Czy tak? Siłą piękności, zdrowia, pieniędzy? Rozumu? Wtrącił Wokulski jej tonem. Rozumu nie tyle, prędzej pięści, dodała pani Meliton z szyderczym uśmiechem. Znam dobrze moją płeć i nieraz miałam okazję litować się nad naiwnością męską. Dla mnie niech pani sobie nie zadaje tego trudu. Myślisz pan, że nie będzie potrzebny? Spytała, patrząc mu w oczy. Łaskawa pani, odparł Wokulski. Jeżeli panna Izabela jest taką, jak mi się wydaje, to może mnie kiedyś oceni. A jeżeli nią nie jest, zawsze będę miał czas rozczarować się. Zrób to wcześniej, panie Wokulski. Zrób wcześniej, rzekła, podnosząc się z fotela. Bo wierz mi, łatwiej wyrzucić tysiące rubli z kieszeni, aniżeli jedno przywiązanie z serca. Szczególniej, gdy się już zagnieździ. A nie zapomnij pan, dodała, dobrze umieścić mój kapitalik. Nie darłbyś paru tysięcy, gdybyś wiedział, jak ciężko nieraz trzeba na nie pracować. W maju i czerwcu wizyty pani Meliton stały się częstszymi, ku zmartwieniu Rzeckiego, który podejrzewał spisek. I nie mylił się, był spisek, ale przeciw pannie Izabeli. Stara dama dostarczała ważnych informacji Wokulskiemu, ale dotyczących tylko panny Izabeli. Zawiadamiała go mianowicie, w których dniach hrabina wybiera się ze swoją siostrzenicą na spacer do łazienek. W takich wypadkach pani Meliton wpadała do sklepu i zrealizowawszy sobie wynagrodzenie w formie kilku lub kilkunastorublowego drobiazgu, mówiła Rzeckiemu dzień i godzinę. Dziwne to bywały epoki dla Wokulskiego. Dowiedziawszy się, że jutro będą panie w łazienkach, już dziś tracił spokojność. Obojętniał dla interesów, był rozdrażniony. Zdawało mu się, że czas stoi w miejscu i że owe jutro nie nadejdzie nigdy. Noc miał pełną dzikich marzeń. Niekiedy w półśnie, półjawie szeptał: cóż to jest w rezultacie? Nic. Ach, jakież ze mnie bydle! Lecz gdy nadszedł ranek, bał się spojrzeć w okno, ażeby nie zobaczyć zachmurzonego nieba, i znowu do południa czas rozciągał mu się tak, że w jego ramach mógłby pomieścić całe swoje życie, zatrute dziś okropną goryczą. Czyliż to może być miłość? Zapytywał sam siebie z desperacją. Rozgorączkowany, już w południe kazał zaprzęgać i jechać. Co chwilę zdawało mu się, że spotyka wracający powóz hrabiny, to znowu, że jego rwące się z cugli konie idą zbyt wolno. Znalazłszy się w łazienkach, wyskakiwał z powozu i biegł nad sadzawkę, gdzie zazwyczaj spacerowała hrabina lubiąca karmić łabędzie. Przychodził zawczasu, a wtedy padał gdzieś na ławkę zlany zimnym potem i siedział bez ruchu, z oczyma skierowanymi w stronę pałacu, zapominając o świecie. Nareszcie Na końcu alei ukazały się dwie kobiece figury, czarna i szara. Wokulskiemu krew uderzyła do głowy. One, czy mnie choć zatrzymają? Podniósł się z ławki i szedł naprzeciw nich jak lunatyk, bez tchu. Tak, to jest panna Izabela, prowadzi ciotkę i o czymś z nią rozmawia. Wokulski przypatruje się jej i myśli, no i cóż jest w niej nadzwyczajnego? Kobieta jak inne. Zdaje mi się, że bez potrzeby szaleje na jej rachunek. Ukłonił się, panie się odkłoniły, idzie dalej, nie odwracając głowy, ażeby się nie zdradzić. Nareszcie ogląda się. Obie panie znikły między zielonością. Wrócę się, myśli. Jeszcze raz spojrzę. Nie, nie wypada. I czuje w tej chwili, że połyskująca woda sadzawki ciągnie go z nieprzepartą siłą. A gdybym wiedział, że śmierć jest zapomnieniem, a jeżeli nie jest? Nie, w naturze nie ma miłosierdzia. Czy godzi się w nędzne ludzkie serce wlać bezmiar tęsknoty, a nie dać nawet tej pociechy, że śmierć jest nicością? Prawie w tym samym czasie hrabina mówiła do panny Izabeli. Coraz bardziej przekonywam się, Belu, że pieniądze nie dają szczęścia. Ten Wokulski zrobił świetną jak dla niego karierę, lecz cóż stąd? Już nie pracuje w sklepie, ale nudzi się w łazienkach. Uważałaś, jaką on ma znudzoną minę? Znudzoną? Powtórzyła panna Izabela. Mnie on wydaje się przede wszystkim zabawnym. Nie dostrzegłam tego, zdziwiła się hrabina. Więc nieprzyjemnym, poprawiła się panna Izabela. Wokulski nie miał odwagi wyjść z łazienek. Chodził po drugiej stronie sadzawki i z daleka przypatrywał się migającej między drzewami szarej sukni. Dopiero później spostrzegł, że przypatruje się aż dwom szarym sukniom, a trzeciej niebieskiej, że żadna z nich nie należy do panny Izabeli. Jestem piramidalnie głupi, pomyślał. Ale nic mu to nie pomogło. Pewnego dnia, w pierwszej połowie czerwca, pani Meliton dała znać Wokulskiemu, że jutro w południe panna Izabela będzie na spacerze z hrabiną i z prezesową. Drobny ten wypadek mógł mieć pierwszorzędne znaczenie. Wokulski bowiem od pamiętnej Wielkanocy parę razy odwiedzał prezesową i poznał, że staruszka jest mu bardzo życzliwa. Zwykle słuchał jej opowiadań o dawnych czasach, rozmawiał o swoim stryju, nawet ostatecznie umówił się o nagrobek dla niego. W toku tej wymiany myśli, nie wiadomo skąd, wplątało się imię panny Izabeli tak nagle, że Wokulski nie mógł ukryć wzruszenia. Twarz mu się zmieniła, głos stłumił się. Staruszka przyłożyła binokle do oczu i wpatrzywszy się w Wokulskiego spytała, czy mi się tylko wydaje, czyli też panna Łęcka nie jest ci obojętną? Prawie nie znam jej. Mówiłem z nią raz w życiu. Tłumaczył się zmieszany Wokulski. Prezesowa wpadła w zamyślenie i kiwając głową szepnęła, ha. Wokulski pożegnał ją, ale owe ha utkwiło mu w pamięci. W każdym razie był pewny, że w prezesowej nie ma nieprzyjaciółki. I otóż w niecały tydzień po tej rozmowie dowiedział się, że prezesowa jedzie z hrabiną i z panną Izabelą na spacer do łazienek. Czyżby dowiedziała się, że panie go tam spotykają? A może chce ich zbliżyć? Wokulski spojrzał na zegarek. Była trzecia po południu. Więc to jutro, pomyślał, za godzin 24. Nie, nie tyle. Za ileż to? Nie mógł zrachować, ile godzin upłynie od trzeciej do pierwszej w południe. Ogarnął go niepokój. Nie jadł obiadu, fantazja rwała się naprzód, ale trzeźwy rozum hamował ją. Zobaczymy, co będzie jutro, a nuż będzie deszcz, albo która z pań zachoruje. Wybiegł na ulicę i błąkając się bez celu powtarzał, no, zobaczymy, co będzie jutro, a może mnie nie zatrzymają, zresztą panna Izabela jest sobie piękna panna, przypuśćmy, że nawet niezwykle piękna, ale tylko panna, nie nadprzyrodzone zjawisko. Tysiące równie ładnych chodzi po świecie, a ja też nie myślę czepiać się zębami jednej spódnicy. Odepchnie mnie? Dobrze, z tym większym rozmachem padnę w objęcia innej.
0: Słuchaj wszystkich części lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Została ostatnia reklama. Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Reklama.
5: Trzęsienie ziemi w Japonii, są ranni i opóźnione słynne pociągi. Polacy chorują rzadziej, ale dłużej, wskazuje najnowszy raport. Przed nami ostatni tydzień wakacji, czas na szkolne zakupy.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,9 nawiedziło w nocy wschodnią Japonię, w tym okolice Tokio. Co najmniej 5 osób zostało rannych, nie ma niebezpieczeństwa tsunami, ale wstrząsy spowodowały opóźnienia w kursowaniu słynnych japońskich pociągów Shinkansen. Polacy chorują rzadziej, ale jak już biorą zwolnienie, to na długo, tak wynika z danych ZUS-u za pierwsze półrocze tego roku. Zmieniły się też choroby, na które bierzemy L4, mówi Beata Kopczyńska z ZUS-u.
7: Wśród schorzeń powodujących najwięcej dni nieobecności w pracy na podium znalazły się problemy z układem ruchu oraz zdrowiem psychicznym.
5: Zwolnienia lekarskie biorą najczęściej osoby w wieku od 30 do 39 lat. Przed nami ostatni tydzień wakacji, zarazem ostatni moment na skompletowanie wyprawki szkolnej. Plecak, zeszyty, piórnik, kredki, buty na zmianę i strój na WF. Lista jest długa, a portfel chudnie.
8: Ołówek, farby akrylowe, akwarelowe i zestaw pędzli i plastelinę.
9: Co roku mam nowy. Raz mama kupuje, raz ciocia, więc dzisiaj na mamę namówiłam na piórnik.
10: Nie czekam na ostatnią chwilę, ponieważ wszystko jest teraz drogie, więc trzeba jakoś wcześniej to ogarnąć. No w tym roku na pewno będzie dużo więcej niż poprzedniego roku kosztowało.
5: Podstawówki zapewniają uczniom darmowe podręczniki. Starsi uczniowie muszą je kupić. Świadczenie Dobry Start trochę pomoże, resztę trzeba dołożyć z domowego budżetu. Dramatyczny przebieg miał ligowy mecz piłkarski Piasta z Legią na stadionie w Gliwicach. Reanimowano kibica, mecz został przerwany. Kibic został zabrany do szpitala, wtedy grę wznowiono. Skończyło się remisem 1-1. W pozostałych wczorajszych meczach także remisy. Korona Motor 1-1, Śląsk Widzew 3-3. Piotr Zieliński strzelił gola dla Interu Mediolan w pierwszym meczu nowego sezonu Ligi Włoskiej. Inter wygrał z Moncą 4-1. Zieliński wystąpił w podstawowym składzie.
11: Radio Pogoda.
6: Pogoda.
5: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane. Na północy możliwe przelotne opady deszczu. Na południu nie powinno padać. Termometry wskażą dzisiaj 17 stopni nad morzem, tu najchłodniej. W centrum około 20, a najcieplej na południowym wschodzie 23.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda. Z Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Wieczorem Wokulski poszedł do teatru, lecz opuścił go po pierwszym akcie. Znowu wałęsał się po mieście, a gdzie stąpił, prześladowała go myśl jutrzejszego spaceru i niejasne przeczucie, że jutro zbliży się do panny Izabeli. Minęła noc, ranek, o 12:00 kazał zaprząc powóz. Napisał kartkę do sklepu, że przyjdzie później i poszarpał jedną parę rękawiczek. Nareszcie wszedł służący. Konie gotowe, błysnęło Wokulskiemu. Wyciągnął rękę po kapelusz. Książę, zameldował służący. Wokulskiemu pociemniało w oczach. Proś. Książę wszedł. Dzień dobry, panie Wokulski, zawołał. Pan gdzieś wyjeżdża? Zapewne do składów albo na kolej, ale nic z tego, aresztuję pana i zabieram do siebie. Będę nawet tak niegrzeczny, że zakwateruję się do pańskiego powozu, bo dziś swego nie wziąłem. Jestem jednak pewny, że wszystko to wybaczy mi pan ze względu na doskonałe wiadomości. Raczy książę spocząć. Na chwilkę, niech pan sobie wyobrazi, mówił książę siadając, że dopóty dokuczałem naszym panom bratom, czy dobrze powiedziałem, dopóty ich prześladowałem, aż obiecali przyjść w kilku do mnie i wysłuchać projektu pańskiej spółki. Natychmiast więc pana zabieram, a raczej zabieram się z panem i jedziemy do mnie. Wokulski doznał takiego wrażenia, jak człowiek, który spadł z wysokości i uderzył piersiami o ziemię. Pomieszanie jego nie uszło uwagi księcia, który uśmiechnął się, przypisując to radości z jego wizyty i zaprosin. Przez głowę mu nawet nie przeszło, że dla Wokulskiego może być ważniejszym spacer do łazienek, aniżeli wszyscy książęta i spółki. A więc jesteśmy gotowi? Spytał książę, powstając z fotela. Sekundy brakowało, ażeby Wokulski powiedział, że nie pojedzie i nie chce żadnych spółek. Ale w tym samym momencie przebiegła mu myśl: spacer to dla mnie, spółka dla niej. Wziął kapelusz i pojechał z księciem. Zdawało mu się, że powóz nie jedzie po bruku, ale po jego własnym mózgu. Kobiet nie zdobywa się ofiarami, tylko siłą, bodaj pięści, przypomniał sobie zdanie pani Meliton. Pod wpływem tego aforyzmu chciał porwać księcia za kołnierz i wyrzucić go na ulicę. Ale trwało to tylko chwilę. Książę przypatrywał mu się spod rzęs, a widząc, że Wokulski to czerwienieje, to blednie myślał: nie spodziewałem się, że zrobi aż taką przyjemność temu poczciwemu Wokulskiemu. Tak, trzeba zawsze podawać rękę nowym ludziom. W swoim towarzystwie książę nosił tytuł zagorzałego patrioty, prawie szowinisty. Poza towarzystwem cieszył się opinią jednego z najlepszych obywateli. Bardzo lubił mówić po polsku, a nawet treścią jego francuskich rozmów były interesa publiczne. Był arystokratą od włosów do nagniotków, duszą, sercem, krwią. Wierzył, że każde społeczeństwo składa się z dwóch materiałów: zwyczajnego tłumu i klas wybranych. Zwyczajny tłum był dziełem natury i mógł nawet pochodzić od małpy, jak to wbrew Pismu Świętemu utrzymywał Darwin. Lecz klasy wybrane miały jakiś wyższy początek i pochodziły, jeżeli nie od bogów, to przynajmniej od pokrewnych im bohaterów, jak Herkules, Prometeusz, od biedy Orfeusz. Książę miał we Francji przyjaciela, hrabiego, w najwyższym stopniu dotkniętego zarazą demokratyczną, który drwił sobie z nadziemskich początków arystokracji. Mój kuzynie, mówił, myślę, że nie zdajesz sobie należycie sprawy z kwestii rodów. Cóż to są wielkie rody? Są nimi takie, których przodkowie byli hetmanami, senatorami, wojewodami, czyli po dzisiejszemu marszałkami, członkami Izby Wyższej lub prefektami departamentów. No, a przecie takich panów znamy. Nic w nich nadzwyczajnego. Jedzą, piją, grają w karty, umizgają się do kobiet, zaciągają długi, jak reszta śmiertelników, od których są niekiedy głupsi. Księciu na twarz występowały chorobliwe rumieńce. Czy spotkałeś kiedy kuzynie, odparł, prefekta lub marszałka, z takim wyrazem majestatu, jaki widujemy na portretach naszych przodków? Cóż w tym dziwnego, śmiał się zarażony hrabia. Malarze nadawali obrazom wyraz, o jakim nie śniło się żadnemu z oryginałów, tak jak heraldycy i historycy opowiadali o nich bajeczne legendy. To wszystko kłamstwa, mój kuzynie. To tylko kulisy i kostiumy, które z jednego Wojtka robią księcia, a z innego parobka. W rzeczywistości jeden i drugi jest tylko lichym aktorem. Z szyderstwem, kuzynie, nie ma rozprawy. Wybuchał książę i uciekał. Biegł do siebie, kładł się na szezlongu z rękoma splecionymi pod głową i patrząc w sufit widział przesuwające się na nim postacie nadludzkiego wzrostu, siły, odwagi, rozumu, bezinteresowności. To byli przodkowie jego i hrabiego, tylko że hrabia zapierał się ich. Czyżby istniała w nim jaka przymieszka krwi? Tłumem zwyczajnych śmiertelników książę nie tylko nie gardził, ale owszem, miał dla nich życzliwość, a nawet stykał się z nimi i interesował ich potrzebami. Wyobrażał sobie, że jest jednym z Prometeuszów, którzy mają poniekąd honorowy obowiązek sprowadzić tym biednym ludziom ogień z nieba na ziemię. Zresztą religia nakazywała mu sympatię dla maluczkich i książę rumienił się na samą myśl, że większa część towarzystwa stanie kiedyś przed boskim sądem bez tego rodzaju zasługi. Więc, aby uniknąć wstydu dla siebie, bywał i nawet zwoływał do swego mieszkania rozmaite sesje, wydawał po 25 i po 100 rubli na akcje rozmaitych przedsiębiorstw publicznych, nade wszystko zaś ciągle martwił się nieszczęśliwym położeniem kraju, a każdą mowę swoją kończył frazesem: bo panowie, myślmy najpierw o tym, ażeby podźwignąć nasz nieszczęśliwy kraj. A gdy to powiedział, czuł, że z serca spada mu jakiś ciężar, tym większy, im więcej było słuchaczów, albo im więcej rubli wydał na akcję. Zwołać sesję, zachęcić do przedsiębiorstwa i cierpieć, wciąż cierpieć nad nieszczęśliwym krajem, oto jego zdaniem były obowiązki obywatela. Gdyby go jednak spytano, czy zasadził kiedy drzewo, którego cień ochroniłby ludzi i ziemię od spiekoty, albo czy kiedy usunął z drogi kamień raniący koniom kopyta, byłby szczerze zdziwiony. Czuł i myślał, pragnął i cierpiał za miliony, tylko nic nigdy nie zrobił użytecznego. Zdawało mu się, że ciągłe frasowanie się całym krajem ma bez miary wyższą wartość od utarcia nosa zasmolonemu dziecku. W czerwcu fizjonomia Warszawy uległa widocznej zmianie. Puste przedtem hotele napełniają się i podwyższają ceny. Na wielu domach ukazują się ogłoszenia. Apartament z meblami do wynajęcia na kilka tygodni. Wszystkie dorożki są zajęte, wszyscy posłańcy biegają. Na ulicach, w ogrodach, teatrach, w restauracjach, na wystawach, w sklepach i magazynach strojów damskich widać figury niespotykane w zwykłym czasie. Są nimi tędzy i opaleni mężczyźni w granatowych czapkach, z daszkami, w zbyt obszernych butach, w ciasnych rękawiczkach, w garniturach pomysłu prowincjonalnego krawca. Towarzyszą im gromadki dam, nie odznaczających się pięknością ani warszawskim szykiem, tudzież nie mniej liczne gromadki niezręcznych dzieci, którym z ust szeroko otwartych wygląda zdrowie. Jedni z wiejskich gości przyjeżdżają tu z wełną na jarmark, drudzy na wyścigi, inni, ażeby zobaczyć wełnę i wyścigi. Ci dla spotkania się z sąsiadami, których na miejscu mają o wiorstę drogi, tamci dla odświeżenia się w stolicy mętnej wody i pyłu. A owi męczą się przez kilkudniową podróż sami, nie wiedząc po co. Z podobnego zjazdu skorzystał książę, ażeby zbliżyć Wokulskiego z ziemiaństwem.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
1: Najdłuższa piosenka w historii polskiej muzyki, największy przebój świąteczny, prześliczna wiolonczelistka, która zamieniła się w recepcjonistkę i listonosz, który lubi medytację.
2: Ludzie zejście z drogi.
1: A ja cała jestem w skowronkach, bo czeka nas spotkanie ze Skaldami.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już dziś od 10:00.
1: Zapraszam, Monika Tarka.
3: Autopromocja.
0: Radio Pogoda.

stronnictwo składało się tylko z dwóch osób. Pewnego technika, który twierdził, że śrubowce nie mogą pływać po Wiśle, i pewnego głuchego magnata, który na wszystkie odezwy skierowane do jego kieszeni stale odpowiadał: proszę trochę głośniej, bo nic nie słychać. Książę z Wokulskim przyjechali o pierwszej, a w kwadrans po nich zaczęli schodzić się i zjeżdżać inni uczestnicy sesji. Książę witał każdego z uprzejmą poufałością, prezentował Wokulskiego, a następnie podkreślał przybysza na liście zaproszonych bardzo długim i bardzo czerwonym ołówkiem. Jednym z pierwszych gości był pan Łęcki. Wziął Wokulskiego na stronę i jeszcze raz wypytał go o cel i znaczenie spółki, do której należał już całą duszą, ale nigdy nie mógł dobrze spamiętać, o co chodzi. Tymczasem inni panowie przypatrywali się intruzowi i zniżonym głosem robili o nim uwagi. Bycza mina, szepnął otyły marszałek, wskazując okiem na Wokulskiego. Szczeć na głowie jeży mu się jak dzikowi, pierś upadam do nóg, oko bystre, ten by nie ustał na polowaniu. I twarz, panie, dodał baron z fizjonomią Mefistofelesa. Czoło, panie, wąsik, panie, mała Hiszpanka, panie, wcale, rysy trochę, panie, ale całość, panie. Zobaczymy, jaki będzie w interesach, dorzucił nieco przygarbiony hrabia. Rzutki, ryzykowny, tek. Odezwał się jakby z piwnicy drugi hrabia, który siedział sztywnie na krześle, nosił bujne faworyty i porcelanowymi oczyma patrzył tylko przed siebie jak Anglik z Journal Amusant. Książę powstał z fotelu i chrząknął. Zebrani umilkli, dzięki czemu można było usłyszeć resztę opowiadania marszałka. Wszyscy patrzymy na las, a tu coś skwierczy pod kopytami. Wyobraź sobie, Acan, dobrodziej, że Hart, idący przy koniach na smyczy, zdusił w bruździe szaraka. To powiedziawszy, marszałek uderzył olbrzymią dłonią w udo, z którego mógł był wyciąć sobie sekretarza i jego pomocnika. Książę chrząknął drugi raz, marszałek zmieszał się i niezwykle wielkim fularem otarł spocone czoło. Szanowni panowie, odezwał się książę, poważyłem się fatygować szanownych panów w pewnym nader ważnym interesie publicznym, który, jak to wszyscy czujemy, powinien zawsze stać na straży naszych interesów publicznych. Chciałem powiedzieć, naszych idei, to jest... Książę zdawał się być zakłopotany, wnet jednak ochłonął i mówił dalej. Chodzi o to jest o plan, a raczej o projekt zawiązania spółki do ułatwienia handlu zbożem, wtrącił ktoś z kąta. Właściwie, ciągnął książę, chodzi nie o handel zbożem, ale... Okowitą, pospieszył ten sam głos. Ależ nie, o handel, a raczej o ułatwienie handlu między Rosją i zagranicą towarami. No, towarami, miasto zaś nasze pożądane jest, ażeby się stało centrum takowego... A jakież to towary? Spytał przygarbiony hrabia. Stronę fachową kwestii raczy objaśnić nam łaskawie pan Wokulski, człowiek fachowy, zakończył książę. Pamiętajmy jednak, panowie, o obowiązkach, jakie na nas wkłada troska o interesa publiczne i ten nieszczęśliwy kraj. Jak Boga kocham, zaraz daję 10 000 rubli, wrzasnął marszałek. Na co? Spytał hrabia, udający autentycznego Anglika. Wszystko jedno, odparł wielkim głosem marszałek. Powiedziałem, rzucę w Warszawie 50 000 rubli, więc niech 10 pójdzie na cele dobroczynne, bo kochany nasz książę mówi cudownie, z rozumu i z serca, jak Boga kocham. Przepraszam, odezwał się Wokulski, ale nie chodzi tu o spółkę dobroczynną, tylko o spółkę zapewniającą zyski. Otóż to, wtrącił hrabia zgarbiony. Tek, potwierdził hrabia Anglik. Co mnie za zysk z 10 000, zaoponował marszałek. Z torbami bym poszedł pod ostrą bramę przy takich zyskach. Zgarbiony hrabia wybuchnął. Proszę o głos w kwestii, czy należy lekceważyć małe zyski? To nas gubi. To, panowie, wołał, pukając paznokciem w poręcz fotelu. Hrabio, przerwał słodko książę, pan Wokulski ma głos. Tek, poparł go hrabia Anglik, czesząc bujne faworyty. Prosimy więc szanownego pana Wokulskiego, odezwał się nowy głos, ażeby ten publiczny interes, który nas zgromadził tu, do gościnnych salonów księcia raczył nam przedstawić z właściwą mu jasnością i zwięzłością. Wokulski

0: i spojrzał na osobę przyznającą mu jasność i zwięzłość. Był to znakomity adwokat, przyjaciel i prawa ręka księcia. Lubił mówić kwieciście, wybijając takt ręką i przysłuchując się własnym frazesom, które zawsze znajdował wybornymi. Tylko żebyśmy zrozumieli wszyscy, mruknął ktoś w kącie zajętym przez szlachtę, która nienawidziła magnatów. Wiadomo panom, zaczął Wokulski, że Warszawa jest handlową stacją między Europą Zachodnią i Wschodnią. Tu zbiera się i przechodzi przez nasze ręce część towarów francuskich i niemieckich, przeznaczonych dla Rosji, z czego moglibyśmy mieć pewne zyski. Gdyby nasz handel nie znajdował się w ręku Żydów, wtrącił półgłosem ktoś od stołu, gdzie siedzieli kupcy i przemysłowcy. Nie, odparł Wokulski. Zyski istniałyby wówczas, gdyby nasz handel był prowadzony porządnie. Z Żydami nie może być porządny. Dziś jednak, przerwał adwokat księcia, szanowny pan Wokulski daje nam możliwość podstawienia kapitałów chrześcijańskich w miejsce kapitału starozakonnych. Pan Wokulski sam wprowadza Żydów do handlu, bryznął oponent ze stanu kupieckiego. Zrobiło się cicho. Ze sposobu prowadzenia moich interesów nie zdaję sprawy przed nikim, ciągnął dalej Wokulski. Wskazuję panom drogę uporządkowania handlu Warszawy z zagranicą, co stanowi pierwszą połowę mego projektu i jedno źródło zysku dla krajowych kapitałów. Drugim źródłem jest handel z Rosją. Znajdują się tam towary poszukiwane u nas i tanie. Spółka, która zajęłaby się nimi, mogłaby mieć 15-20% rocznie od wyłożonego kapitału. Na pierwszym miejscu stawiam tkaniny. To jest podkopywanie naszego przemysłu, odezwał się oponent z grupy kupieckiej. Mnie nie obchodzą fabrykanci, tylko konsumenci, odpowiedział Wokulski. Kupcy i przemysłowcy poczęli szeptać między sobą w sposób mało życzliwy dla Wokulskiego. Otóż i dotarliśmy do interesu publicznego, zawołał wzruszonym głosem książę. Kwestia zarysowuje się tak. Czy projekta szanownego pana Wokulskiego są objawem pomyślnym dla kraju? Panie mecenasie? Zwrócił się książę do adwokata, czując potrzebę wyręczenia się nim w kłopotliwej nieco sytuacji. Szanowny pan Wokulski, zabrał głos adwokat, z właściwą mu gruntownością raczy nas objaśnić, czy sprowadzanie owych tkanin aż z tak daleka nie przyniesie uszczerbku naszym fabrykom? Przede wszystkim, rzekł Wokulski, owe nasze fabryki nie są naszymi, lecz niemieckimi. Oho! Zawołał oponent z grupy kupców. Jestem gotów, mówił Wokulski, natychmiast wyliczyć fabryki, w których cała administracja i wszyscy lepiej płatni robotnicy są Niemcami, których kapitał jest niemiecki, a rada zarządzająca rezyduje w Niemczech, gdzie nareszcie robotnik nasz nie ma możliwości ukształcić się wyżej w swoim fachu, ale jest parobkiem, źle płatnym, źle traktowanym i na dobitkę germanizowanym. To jest ważne, wtrącił hrabia zgarbiony. Tak, szepnął Anglik. Jak Boga kocham, doświadczam emocji słuchając, zawołał marszałek. Nigdym nie myślał, że tak można zabawić się przy podobnej rozmowie, zaraz wrócę. I opuścił gabinet, aż uginała się pod jego stopami podłoga.
1: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
4: z wysoką dawką sylimaryny,
5: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
4: choliną i chromem.
5: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
5: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Czy mam wyliczać nazwiska? Spytał Wokulski. Grupa kupców i przemysłowców złożyła w tej chwili dowód rzadkiej powściągliwości, nie domagając się nazwisk. Adwokat szybko podniósł się z fotela i zatrzepotawszy rękoma zawołał: sądzę, że nad kwestią miejscowych fabryk możemy przejść do porządku. Teraz szanowny pan Wokulski raczy nam z właściwą mu jędrnością objaśnić, jakie pozytywne korzyści z jego projektu odniesie nasz nieszczęśliwy kraj, zakończył książę. Proszę panów, mówił Wokulski, gdyby łokieć mego perkalu kosztował tylko o 2 grosze taniej niż dziś, wówczas na każdym milionie kupionych tu łokci ogół oszczędziłby 10 tysięcy rubli. Cóż to znaczy 10 tysięcy rubli? Spytał marszałek, który już powrócił do gabinetu, ale jeszcze nie wpadł w tok rozpraw. To wiele znaczy? Bardzo wiele, zawołał hrabia zgarbiony. Raz nauczmy się szanować zyski groszowe. Tek Pens jest ojcem Gwinei, dodał hrabia, ucharakteryzowany na Anglika. 10 tysięcy rubli, ciągnął Wokulski, jest to fundament dobrobytu dla 20 rodzin co najmniej. Kropla w morzu, mruknął jeden z kupców. Ale jest jeszcze inny wzgląd, mówił Wokulski, obchodzący wprawdzie tylko kapitalistów. Mam do dyspozycji towaru za 3 do 4 milionów rubli rocznie. Upadam do nóg, szepnął marszałek. To nie jest mój majątek, wtrącił Wokulski. Mój jest znacznie skromniejszy. Lubię takich, rzekł zgarbiony hrabia. Tek, dodał Anglik. Owe 3 miliony rubli stanowią mój osobisty kredyt i przynoszą mi bardzo mały procent jako pośrednikowi, mówił Wokulski. Oświadczam jednak, że o ile w miejsce kredytu podstawiłoby się gotówkę, zysk z niej wynosiłby 15 do 20%, a może więcej. Otóż ten punkt sprawy obchodzi panów, którzy składacie pieniądze w bankach na niski procent. Pieniędzmi tymi obracają inni i zyski ciągną dla siebie. Ja zaś ofiaruję panom sposobność użycia ich bezpośredniego i powiększenia własnych dochodów. Skończyłem. Pysznie, zawołał przygarbiony hrabia. Czy jednak nie można by dowiedzieć się szczegółów bliższych? O tych mogę mówić tylko z moimi wspólnikami, odpowiedział Wokulski. Jestem, rzekł zgarbiony hrabia i podał mu rękę. Tek, dodał pseudo-Anglik, wyciągnąwszy do Wokulskiego 2 palce. Moi panowie, odezwał się wygolony mężczyzna z grupy szlachty nienawidzącej magnatów, mówicie tu o handlu perkalami, który nas nic nie obchodzi. Ale panowie, ciągnął dalej płaczliwym głosem, my mamy za to zboże w spichlerzach, my mamy okowite w składach, na której wyzyskują nas pośrednicy w sposób, że nie powiem, niegodny. Obejrzał się po gabinecie, grupa szlachty gardzącej magnatami dała mu brawo. Promieniejąca dyskretną radością twarz księcia zajaśniała w tej chwili blaskiem prawdziwego natchnienia. Ależ panowie, zawołał, dziś mówimy o handlu tkaninami, lecz jutro i pojutrze ktoś zabroni nam naradzić się nad innymi kwestiami. Proponuję więc, jak Boga kocham, cudnie mówi ten kochany książę, zawołał marszałek. Słuchamy, słuchamy, poparł go adwokat, silnie okazując, że stara się pohamować zapał dla księcia. A więc panowie, ciągnął wzruszony książę, proponuję jeszcze następujące sesje. Jedną w sprawie handlu zbożem, drugą w sprawie handlu okowitą, a kredyt dla rolników? Spytał ktoś z nieprzejednanej szlachty. Trzecia w sprawie kredytu dla rolników, mówił książę. Czwartą, tu zaciął się. Czwartą i piątą, pochwycił adwokat, poświęcimy rozważaniu ogólnej ekonomicznej sytuacji. Naszego nieszczęśliwego kraju, dokończył książę prawie ze łzami w oczach. Panowie, wrzasnął adwokat, obcierając nos z akcentem rozrzewnienia. Uczcijmy naszego gospodarza, znakomitego obywatela, najzacniejszego z ludzi. 10 tysięcy rubli, jakbo, zawołał marszałek. Przez powstanie, szybko dokończył adwokat. Brawo, niech żyje książę, zawołano przy akompaniamencie łoskotu nóg i krzeseł. Grupa szlachty gardzącej arystokracją, krzyczała najgłośniej. Książę zaczął ściskać swoich gości, nie panując już nad wzruszeniem. Pomagał mu adwokat, wszystkich całował, a sam bez ceremonii płakał. Kilka osób skupiło się przy Wokulskim. Przystępuję na początek z 50 000 rubli, mówił zgarbiony hrabia. Na rok przyszły zaś zobaczymy. 30 000 rubli, panie. Bardzo, panie, bardzo, dodał baron z fizjonomią Mefistofelesa. I ja, 30 000 tek, dorzucił hrabia Anglik, kiwając głową. A ja dam 2-3 razy tyle, co kochany książę, jak Boga kocham, rzekł marszałek. Paru oponentów z grupy kupieckiej również zbliżyło się do Wokulskiego. Milczeli, lecz tkliwe ich spojrzenia stokroć więcej miały wymowy, aniżeli najczulsze słowa. Z kolei zbliżył się do Wokulskiego człowiek młody, mizerny, z rzadkim zarostem na twarzy, ale z niewątpliwymi śladami przedwczesnego zniszczenia w całej postaci. Wokulski spotykał go na rozmaitych widowiskach, wreszcie i na ulicy, jeżdżącego najszybszymi dorożkami. Jestem Maruszewicz, rzekł zniszczony młody człowiek z miłym uśmiechem. Wybaczy pan, że prezentuję się tak obcesowo i w dodatku przy pierwszej znajomości będę miał prośbę. Słucham pana. Młodzieniec wziął Wokulskiego pod ramię i zaprowadziwszy go do okna mówił. Kładę od razu karty na stół. Z takimi ludźmi jak pan nie można inaczej. Jestem niemajętny, mam dobre instynkta i chciałbym znaleźć zajęcie. Pan tworzy spółkę. Czy nie mógłbym pracować pod pańskim kierunkiem? Wokulski przypatrywał mu się z uwagą. Propozycja, którą słyszał, jakoś nie pasowała do wyniszczonej figury i niepewnych spojrzeń młodzieńca. Wokulski uczuł niesmak, mimo to spytał, cóż pan umie, jaki pański fach? Fachu, uważa pan, jeszcze nie wybrałem, ale mam wielkie zdolności i mogę podjąć się każdego zajęcia. A na jaką pan liczy pensję? 1000-2000 rubli, odparł zakłopotany młodzieniec. Wokulski mimowoli potrząsnął głową. Wątpię, odparł, czy będziemy mieli posady odpowiadające pańskim wymaganiom. Niech pan jednak wstąpi kiedy do mnie. Na środku gabinetu przygarbiony hrabia zabrał głos. A zatem, mówił, szanowni panowie, w zasadzie przystępujemy do spółki proponowanej przez pana Wokulskiego. Interes wydaje się bardzo dobrym, a obecnie chodzi tylko o bliższe szczegóły i spisanie aktu. Zapraszam więc panów, chcących zostać uczestnikami, do mnie na jutro o 9 wieczór. Będę u ciebie, kochany hrabio, jak Boga kocham, odezwał się otyły marszałek. I może jeszcze przyprowadzę ci z paru Litwinów, no ale powiedz, dlaczegoż to my mamy zawiązywać spółki kupieckie? Niechby już sami kupcy... Choćby dlatego, odparł hrabia gorąco, ażeby nie mówiono, że nic nie robimy, tylko obcinamy kupony. Książę poprosił o głos. Zresztą, rzekł, mamy na widoku jeszcze 2 spółki, do handlu zbożem i okowitą. Kto nie zechce należeć do jednej, może należeć do drugiej. Nadto zaprosimy szanownego pana Wokulskiego, ażeby w innych naszych naradach chciał przyjąć udział. Tek, wtrącił hrabia Anglik. I z właściwym mu talentem raczył oświetlać kwestie, dokończył adwokat. Wątpię, czy przydam się panom na co, odparł Wokulski. Miałem wprawdzie do czynienia ze zbożem i okowitą, ale w wyjątkowych warunkach. Chodziło o duże ilości i pośpiech. Nie o ceny. Nie znam zresztą tutejszego handlu zbożem. Będą specjaliści, szanowny panie Wokulski, przerwał mu adwokat. Oni nam dostarczą szczegółów, które pan raczysz tylko uporządkować i rozjaśnić z właściwą mu genialnością. Prosimy. Bardzo prosimy, wołali hrabiowie, a za nimi jeszcze głośniej szlachta nienawidząca magnatów.
0: Słuchaj wszystkich części lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: To było trudne, ale to jest pani Grażyna Świtała.
3: To było trudne i pan bardzo dobrze sobie z tym poradził. 2000 zł na wakacyjne urlopowe wsparcie otrzymuje pan Przemysław. Gratulacje.
2: Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway jest silnikiem EcoG120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
5: Została ostatnia reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Reklama. Słuchają Państwo Radia Pogoda, jest godzina 10:00, czas na najnowsze wiadomości, a tuż po nich zaczynamy płytę na lata. Dzisiaj Skaldowie.

0: Ułatwienia dla par jednopłciowych. Będą nowe formularze w urzędach. Coraz więcej wypadków na hulajnogach elektrycznych. Policja przypomina o kaskach. Archeolodzy wracają pod Grunwald. Liczą na to, że dowiedzą się czegoś nowego o słynnej bitwie.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Od teraz łatwiejsze powinny być formalności związane z uznaniem w urzędzie małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Wchodzą w życie nowe przepisy. Zmieniają wzory aktów małżeństwa, tak aby urzędy mogły bez problemu rejestrować związki dwóch kobiet albo dwóch mężczyzn. Zmianę próbował zablokować Trybunał Konstytucyjny, ale to się nie uda, zapewnia pełnomocnik rządu do spraw równości Katarzyna Kotula.
2: Dopóki rządzi koalicja 15 października, nie wyprowadziliśmy Polski z Unii, bo nie zamierzamy tego zrobić, bo jesteśmy Europejczykami. W Unii zostajemy, dopóty będziemy się stosować do tych wyroków europejskich sądów, a przypomnę, że po wyroku TSUE były wyroki polskich sądów, Naczelnego Sądu Administracyjnego, potem wyroki w USA i państwo działa. Każdy urząd stanu cywilnego w Polsce będzie mógł to zrobić, bo ta zmiana techniczna naprawdę wiele ułatwi.
0: Niektóre urzędy odmawiały takiej transkrypcji dokumentu, tłumacząc się właśnie brakiem odpowiedniego formularza. Poważny wypadek na Pomorzu. Dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych po zderzeniu dwóch samochodów osobowych w miejscowości Narkowy. Jezdnia jest zablokowana, na miejscu lądował śmigłowiec. Coraz więcej wypadków na hulajnogach elektrycznych. Tylko od początku roku doszło do ponad 800 takich zdarzeń. Kaski ratują życie, przypomina Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
3: Na pewno chroni naszą głowę, bo jeżeli poruszamy się samochodem, to mamy tak zwane te cztery ściany. A rower czy hulajnoga elektryczna to tylko to, co my weźmiemy ze sobą, nas ochroni. Czyli ten kask jest naprawdę bardzo ważny.
0: Policjanci przypominają, że młodzież do 16 roku życia na hulajnogach elektrycznych może jeździć tylko w kaskach. Unia Europejska chce sięgnąć do kieszeni koncernów naftowych, które wzbogaciły się na drożejącej ropie. Sześć krajów, w tym Polska, domaga się od nich specjalnego podatku. Argumentują, że wojna na Bliskim Wschodzie i przez to droga energia coraz bardziej obciąża mieszkańców Europy. Sprawa ma trafić pod obrady unijnych ministrów w przyszłym miesiącu. Archeolodzy wracają pod Grunwald. Przez najbliższy tydzień będą szukać kolejnych śladów słynnej bitwy z 1410. W poprzednich latach badacze odnaleźli m.in. fragmenty mieczy, topory bojowe, groty strzał i średniowieczne monety. Liczą na to, że jeszcze nie wszystko zostało odkryte.
1: Radio Pogoda. Pogoda.
0: Południe Polski dzisiaj bardzo słoneczne, na północy pogoda w kratkę, i słońce, i trochę deszczu. Na Pomorzu Środkowym możliwe burze. Temperatura około 17 do 19 stopni nad morzem, 20 w centrum, a na południu Polski 22.
1: Na lata w Radiu Pogoda prezentuje Monika Tarka.
4: Witam serdecznie w niedzielne przedpołudnie i zapraszam na piękną płytę dzisiaj i przebojową też przy okazji. Dzisiaj naszym bohaterem jest zespół Skaldowie. Nikt przed nimi nie grał w Polsce tak nowatorsko, bo oni jako pierwsi łączyli ze sobą i klasykę, i folklor, i popularny wówczas big beat, a potem to nawet jeszcze wplatali rock progresywny. Objawienie polskiej muzyki lat 60. I ich trzeci album Cała jesteś w skowronkach. Dzisiaj w Radiu Pogoda w płycie na lata. Za kilka minut pierwszy utwór z tego albumu, a ja witam i zapraszam na tą piękną muzycznie niedzielę.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda prezentuje Monika Tarka.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Ich rodzącej się w 1965 roku w Krakowie legendzie mogły wówczas dorównać jedynie gdańskie czerwone gitary, które powstały w tym samym czasie. No ale to Skaldowie byli pierwsi. To były początki 1965 roku, kiedy muzycy jeszcze nie pod nazwą Skaldowie zaczęli się spotykać w mieszkaniu braci Janusza i Zygmunta Kaczmarskich w Krakowie. Grał z nimi basista Felix Naglicki, który opowiadał o tym tak. Pierwsze nasze spotkania to była fascynacja muzyką gitarową w stylu The Shadows. Potem Naglicki przyprowadził swojego sąsiada, pianistę Andrzeja Zielińskiego. No i to był, proszę Państwa, przełom. Zieliński stworzył przecież większość kompozycji Skaldów. Zaczęli wtedy tworzyć swoje pierwsze piosenki, ale mieli pewien problem. Brakowało wokalisty. Andrzej wpadł więc na pomysł, że może zaprosi swojego brata Jacka, który jest również utalentowany muzycznie i jak będzie trzeba, to nie tylko zaśpiewa, ale także i zagra na trąbce i skrzypcach. Oficjalnie Skaldowie zadebiutowali w październiku 1965 roku na drugiej krakowskiej giełdzie piosenki. My zaś słuchamy dzisiaj utworów z ich trzeciego albumu zatytułowanego Cała jesteś w skowronkach. Płytę otwiera utwór Malowany dym, utwór w stylu góralskim. No w końcu mama braci Zielińskich była rodowitą góralką. Piosenka ze słowami Leszka Moczulskiego, autora słów wielu przebojów Skaldów, zresztą był on kierownikiem literackim zespołu. No więc Malowany dym przed nami, taka jaskółka zmiany muzycznego stylu Skaldów, który usłyszymy na ich czwartej płycie. No właśnie, to jest też takie charakterystyczne dla tego albumu, którego dzisiaj słuchamy, to jest takie przejście Skaldów z big beatu w kierunku urozmaiconej muzyki rockowej.

0: Miejsca na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Dzisiaj słuchamy w Radiu Pogoda najbardziej przebojowego albumu Skaldów, trzeciej płyty Cała jesteś w skowronkach, bo z 11 utworów składających się na ten album aż 6 zdobyło pierwsze miejsca na listach przebojów. No i jednego z nich za chwilę posłuchamy. To będzie piosenka Króliczek. I nie chodzi w tym utworze o króliczki Playboya, których trzeba było szukać na okładce pisma. Ta piosenka na pozór żartobliwa, lekka i błaha, ale jednak przewrotna, bo skrywa pewną życiową mądrość. Chodzi o to, że w życiu nie jest najważniejsze, by osiągnąć cel. Ważniejsze jest, by do niego dążyć. Znawcy doszukali się nawiązania stylem do albumu Magical Mystery Tour angielskiej grupy The Beatles. Przyczepili się też do niej cenzorzy, chociaż trudno uwierzyć w to, co złego dla socjalistycznego systemu w niej znaleźli. Szczegóły za chwilę w Radiu Pogoda.
0: Radio Pogoda.

taki pek, to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł, lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mnie

0: Lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Czas na drugi utwór z płyty Skaldów zatytułowanej Cała jesteś w skowronkach, czyli na przebojowego króliczka. Słuchacze pokochali go od razu. Piosenka została wybrana radiową piosenką lutego 1969 roku. No ale wtedy, ponieważ była popularna, zaczęła się jej przyglądać cenzura. Czego dopatrzyła się w słowach napisanych przez Agnieszkę Osiecką? Otóż według partyjnych działaczy Skaldowie mieli śpiewać o niedozwolonych substancjach i deprawować młodzież. No bo w piosence słyszymy, nie chodzi o to, by złowić króliczka, ale by gonić go. Zdaniem cenzorów i według ich absurdalnej interpretacji, na gonienie króliczka mógłby się zdecydować tylko człowiek, który jest pod wpływem działania środków narkotyzujących. Czytam w opracowaniu Wpływ cenzury PRL-u na teksty polskich piosenek rockowych autorstwa Piotra Łozowskiego. Poza tym zwrotki opisują kobietę w czerwonej spódniczce, więc cenzorzy mogli pomyśleć, że Skaldowie nawiązują do popularnego magazynu dla mężczyzn, czyli wspomnianego już Playboya, w którego logo znajdował się właśnie królik. Króliczek musiał więc zniknąć z radia i co ciekawe, Skaldowie nie grali tej piosenki też na koncertach. Być może właśnie po to, żeby nie drażnić władzy. Do występów na żywo piosenka trafiła dopiero w 1990 roku. No ale ostatecznie, jak wiemy, cenzura nie przeszkodziła temu utworowi w zdobyciu serc publiczności. Posłuchajmy Króliczek i Skaldowie w Radiu Pogoda.

0: na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Wracamy za chwilę do piosenek z trzeciego albumu Skaldów, Cała jesteś w Skowronkach. Po wydaniu tej płyty Skaldowie wsiedli na transatlantyk MS Batory, by wyruszyć w swoje pierwsze tournée po Stanach Zjednoczonych. Przywieźli wiele inspiracji muzycznych, ale także nowoczesnych brzmień i instrumentów. Pod ich wpływem ich kolejna płyta była całkowitym odejściem od big beatu. I za chwilę piosenka uważana za ostatni big beatowy utwór Skaldów, żeby coś się stało z nami. Muzyka Andrzej Zieliński, a słowa Leszek Aleksander Moczulski.
2: Autopromocja.
0: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
4: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
5: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
12: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
17: Boli. Spędzi.
18: Piecze, a do tego nawraca.
19: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Została ostatnia reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
20: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
20: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert taniej
21: masz. Reklama.
22: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.

to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Chcesz rzucić palenie.
4: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki, Aflofarm.
7: Desmoxan. I już nie palisz.
8: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
0: Została ostatnia reklama.
9: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w

0: 2026.
1: Do salonu MG zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 8.
2: Reklama.
3: Słuchają Państwo Radia Pogoda w to niedzielne przedpołudnie. Za chwilę wracamy do płyty na lata i kolejnych piosenek Skaldów, ale na razie wiadomość. Jest 11.
4: Śledczy badają tragiczny wypadek w Krakowie. Zginęli rodzice małego dziecka. Niemcy i Francja zobowiązały się zwiększyć pomoc dla Ukrainy. Real już wygrał, Barcelona gra wieczorem. Hiszpańska liga ruszyła, rozpędzają się piłkarskie rozgrywki w Europie.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śledczy wyjaśniają przyczyny tragicznego wypadku w Krakowie. Samochód, którym jechało czterech młodych ludzi, wypadł z drogi i potrącił idące chodnikiem małżeństwo z małym dzieckiem. Rodzice zginęli, szpital walczy o życie małego dziecka. Policja bada, czy kierowca był trzeźwy. Alkomat nie wykazał alkoholu, obliczana jest prędkość, z jaką jechał samochód. Niemcy zapowiadają dodatkowe pieniądze na wsparcie Ukrainy. Nowy pakiet w wysokości około 60 milionów euro szef niemieckiej dyplomacji ogłosił w czasie oficjalnej wizyty w Kijowie. Większość tych pieniędzy ma być przeznaczona na pomoc humanitarną, częściowo na pomoc wojskową.
5: Wspieramy między innymi alternatywne dostawy energii dla ukraińskiej armii. Dostarczamy ratujące życie zaopatrzenie medyczne dla szpitali wojskowych i finansujemy pilnie potrzebne systemy obrony przeciwlotniczej.
4: Johan Wadepul zapowiedział też, że nadal liczy na aktywność ze strony Stanów Zjednoczonych w sprawie zmuszenia Rosji do negocjacji pokojowych.
5: Na początku tygodnia omówię te kwestie z moim amerykańskim kolegą Marco Rubio.
4: Wsparcie, w tym przekazanie rakiet do obrony powietrznej, zadeklarowała też Francja. Po raz 23 stolica zamieniła się w Centrum Kultury Żydowskiej, to za sprawą Warszawy Zingera, Festiwalu Kultury Żydowskiej organizowanego przez Fundację Shalom i Teatr Żydowski w Warszawie. W programie festiwalu m.in. koncert muzyki do wierszy Bolesława Leśmiana. Zaprasza Adam Struk, muzyk i wykonawca koncertu.
6: Mamy jednego z najwybitniejszych, acz nieprzetłumaczalnych poetów świata między nami. Mam nadzieję, że tam na dole będzie zasięg w Teatrze Kwadrat i będziemy po prostu zaśpiewamy też razem. Ale czy się uda, zobaczymy.
4: W programie także spektakle i spotkania literackie. Rozkręcają się rozgrywki piłkarskie w ligach europejskich. Bayern Monachium zdobył Superpuchar Niemiec. Wygrał z Borussią Dortmund 2-1. W Hiszpanii pierwszy ligowy mecz Realu Madryt. Królewscy wygrali na wyjeździe z Espaniolem Barcelona 2-1. A skoro mówimy o Realu, to trzeba spytać, co tam u Barcelony. Barsa gra dzisiaj wieczorem z Elche.

0: Pogoda.
1: Lekko poniżej 20 stopni dzisiaj nad morzem, w centrum około 20, a na południu Polski do 22. Ładniejszą pogodą cieszy się dzisiaj południe, na północy i słońce, i deszcz. Na Pomorzu Środkowym możliwe też burze. A wszystkim będzie dokuczać wiatr. Co najmniej umiarkowany, a to już taki, który daje się we znaki.

0: Dzisiaj Skaldowie w Radiu Pogoda, grupa, która jest dobrze znana każdemu fanowi polskiej muzyki. To właśnie temu zespołowi zawdzięczamy takie przeboje jak Prześliczna wiolonczelistka, Cała jesteś w skowronkach, Medytacje wiejskiego listonosza czy Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. A my w Radiu Pogoda słuchamy dzisiaj ich trzeciego albumu, Cała jesteś w skowronkach, nazywanego najbardziej przebojowym w ich karierze, bo aż 6 na 11 piosenek z tej płyty stało się hitami. Już za kilka minut Skaldowie w duecie z Marylą Rodowicz, a także historia prześlicznej wiolonczelistki, która po jakimś czasie zmieniła zawód i została recepcjonistką. Witam i zapraszam.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda prezentuje Monika Tarka.

0: Na lata w Radiu Pogoda prezentuje Monika Tarka.
1: Za chwilę w Radiu Pogoda, jeszcze przed chwilą, to utwór z repertuaru zespołu Skaldowie, skomponowany przez Andrzeja Zielińskiego z tekstem Leszka Aleksandra Moczulskiego i oczywiście pochodzi ze słuchanego dzisiaj przez nas trzeciego albumu grupy Cała jesteś w Skowronkach, albumu wydanego w 1969 roku. W tym utworze gościnnie śpiewa Maryla Rodowicz, debiutująca wówczas na płycie długo grającej. Artyści poznali się na planie telewizyjnego filmu muzycznego Kulik, kręconego w lutym 1968 roku w Zakopanem. No i być może z tego powodu, że to utwór z gościnnym udziałem innego artysty, Skaldowie bardzo rzadko wykonywali go na koncertach. A jeżeli chodzi o warstwę muzyczną tej piosenki, to natknęłam się na taki opis. Utwór oparty jest głównie na współbrzmieniu dwóch gitar, Jerzego Tarasińskiego i Krzysztofa Paliwa. Wody. Brak instrumentów klawiszowych w wersji płytowej utworu, co u Skaldów stanowi dużą rzadkość. No to posłuchajmy jeszcze przed chwilą i Skaldowie w Radiu Pogoda.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Skaldowie byli jednymi z pionierów teledysków w Polsce i wiedzieli, co przyciągnie wzrok widzów. No, piękna kobieta. I dlatego w dzisiejszej opowieści pojawia się aktorka Ewa Szykulska, piękna twarz piosenek Skaldów. Bo najpierw jako piękność na motorówce zachwycała w klipie do piosenki Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał, a potem pojawiła się jako prześliczna wiolonczelistka. To jest jeden z przebojów z trzeciego albumu Skaldów i za chwilę go posłuchamy. Powiem też, kto był prawdziwą inspiracją do powstania słów tej słynnej piosenki.
2: Autopromocja.
0: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja.

wiersza w złotych sierpnia pokojach. Moja miłość największa nie wie nic, że jest moja. Czas ją syci jak wino, wyobraźnia upiększa moją miłość jedyną.

polata. Jednak szepnę nieśmiało, kiedyś tamtego lata strasznie panią kochałem. A ty przerwiesz w pół zdania me wyznania zabawne. Ja.

0: Lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Prześliczna wiolonczelistka, jeden z najsłynniejszych utworów Skaldów już niedługo w Radiu Pogoda. Zespół zamieścił go na słuchanej przez nas dzisiaj płycie Cała jesteś w skowronkach. Muzykę skomponował Andrzej Zieliński, a tekst napisał Wojciech Młynarski. No i to właśnie on podczas jednego z koncertów Marka Grechuty i zespołu Anawa zwrócił uwagę na piękną wiolonczelistkę zespołu, czyli Annę Wójtowicz, no i umieścił ją w tym tekście. Niestety pani Ania nie zagrała w utworze Skaldów partii wiolonczeli, wykonała ją Barbara Marcinkowska, no a w teledysku, jak już wspomniałam, w rolę wiolonczelistki wcieliła się aktorka Ewa Szykulska. Co do tekstu, tak o nim opowiadał Młynarski. Polowałem w Skaldach na takie kompozycje, w których dynamiczny rytm przeplatałby się z klasycyzującym leitmotivem. Melodię, o której marzyłem, Andrzej Zieliński nagrał mi w Krakowie. Tekst był gotów następnego dnia. Zaakceptowali go bez jednej poprawki. Młynarski przyznawał jednocześnie, że nieraz musiał się mocno gimnastykować, żeby do muzyki Zielińskiego napisać odpowiedni tekst. A czy wiedzą Państwo, że później wiolonczelistka zmieniła zawód i została recepcjonistką? Bo w 1978 roku do telewizyjnego kabaretowego widowiska Hotelowe spotkanie z balladą Skaldowie wykonali prześliczną, ale właśnie recepcjonistkę. No ale my słuchamy oczywiście oryginału w Radiu Pogoda.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Skaldowie są bohaterem Radia Pogoda. Powstali w 1965 roku, kiedy na świecie rozwijała się w najlepsza Beatlemania, a w Polsce raczkował Big Beat w Krakowie. Wtedy dwaj muzycznie wykształceni i uzdolnieni bracia Andrzej i Jacek Zieliński zaczęli współtworzyć zespół inny niż wszystkie, bo mieli ambicje tworzenia piosenek do dobrych, literackich, ambitnych, poetyckich tekstów, na przykład Leszka Aleksandra Moczulskiego, Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego. A przed nami kolejna ich kompozycja pokazująca, jak wiele muzycznych stylów potrafili wplatać do swojej muzyki. Do tekstu Agnieszki Osieckiej Wieczór na dworcu w Kansas City w takim swingującym stylu retro nawiązującym do lat międzywojennych. Piosenka nagrana w grudniu 1968 roku, ale pochodzi oczywiście z płyty, której dzisiaj słuchamy. Cała jesteś w Skowronkach.
2: Reklama.
3: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
10: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
12: Boli, swędzi,
13: piecze, a do tego nawraca.
14: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
16: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: A o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak.
19: A jak lemoniadę?
17: No też.
18: To poprosimy.
17: Ale co?
19: Wszystko.
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
20: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Została ostatnia reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Media Expert,
4: taniej
0: masz. Reklama. Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
7: Oh, it's hot. Hey, waiter.
19: Yes, sir?
7: Something to drink.
19: Very well, sir.
7: Nice.
19: What do you like?
7: Oh, yes, I see.
19: Well, a draft, maybe.
7: Yes, sir?
19: That's a good place, isn't it? That's a really nice place.

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
3: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
4: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
3: Asia Kruk
4: i Zygmunt Heiser.
2: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
3: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
4: uśmiechnij się.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian,
6: a
5: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
2: Mm-hmm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
2: Oh.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.
10: Słuchają Państwo Radia Pogoda w samo południe. Czas na najnowsze wiadomości, a po nich wracamy do odsłuchu płyty na lata, czyli albumu Skaldów. Cała jesteś w Skowronkach.
11: Syreny alarmowe omyłkowo wyły dziś rano w Zamościu. Kierowca, który staranował rodzinę z dzieckiem, staje przed prokuratorem. Na siatkarskich mistrzostwach Europy Polki wygrały z Węgierkami. Następny mecz jutro.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańców Zamościa niepotrzebnie obudziły dziś syreny alarmowe. O 7:00 rano zawyły z powodu błędu w czasie tzw. cichych prób systemu, mówi rzecznik prasowy wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
13: Pozytywnie przeszedł cichy test właśnie sygnalizujący o zagrożeniu, natomiast ten odwołujący uruchomił jednocześnie sygnał syreny, do czego nie powinno dojść.
11: Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do tego błędu. Kierowca samochodu, który śmiertelnie potrącił małżeństwo z dzieckiem w wózku, może dziś usłyszeć zarzuty. Kobieta i mężczyzna zmarli w szpitalu. Trwa walka o życie ich niespełnorocznego niemowlęcia, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
14: Czy to była nadmierna prędkość, w wyniku której ten kierowca mógł stracić panowanie nad pojazdem i uderzyć? Wszystko będzie wnikliwe sprawdzane.
15: Ponoć kierowca miał driftować. Państwo to potwierdzacie?
14: W takich zdarzeniach każda hipoteza jest dokładnie analizowana, sprawdzana. Na tym etapie brane są wszystkie okoliczności pod uwagę.
11: Driftować, czyli celowo wprowadzać samochód w poślizg. Badanie alkomatem nie wykazało, by kierowca był pod wpływem alkoholu. Policja przesłuchała już jego pasażerów. Zatrzęsła się ziemia dzisiaj rano w Zagłębiu Miedziowym. Wstrząs o sile górniczej 7 w 10-stopniowej skali był samoistny na terenie kopalni Rudna w Polkowicach. Jak uspokaja KGHM, w rejonie zagrożenia nie było załogi. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Węgry 3-0 w swoim pierwszym meczu grupy A Mistrzostw Europy. W poniedziałek drużyna Stefano Lavariniego zmierzy się z Łotwą. Tymczasem reprezentacja Polski koszykarzy przegrała w Atenach z Grecją 81-89. To mecz towarzyski. Przygotowania do eliminacji przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze. I jeszcze nietypowa wpadka organizatorów maratonu w Sydney. Na medalach dla tysięcy biegaczy zamiast stadionu Allianz w Sydney znalazła się słynna Allianz Arena Bayernu Monachium. Organizatorzy przyznali się do błędu, ale nagród nie wymienią. Twierdzą, że pomyłka uczyniła medale jeszcze bardziej wyjątkowymi.

0: Pogoda.
1: Najchłodniej dzisiaj na północy Polski, od 17 do 19 stopni. Nad morzem może padać, na Pomorzu Środkowym możliwe burze. W centrum już raczej bez deszczu i cieplej, około 20 stopni, a na południu zupełnie słonecznie, a stopnie 22.

0: Witam serdecznie po 12:00. Za chwilę wracamy do albumu Skaldów Cała jesteś w skowronkach, albumu pełnego ich największych przebojów. Słuchaliśmy już m.in. Króliczka czy Prześlicznej wiolonczelistki, a za kilka minut opowiem o jednej z najpiękniejszych polskich ballad, niezwykle poetyckiej piosence Cała jesteś w skowronkach, a także o wielkim hicie Skaldów Medytacje wiejskiego listonosza. Dowiemy się też, jak doszło do współpracy Skaldów z Wojciechem Młynarskim. Witam i zapraszam.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda prezentuje Monika Tarka.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Opowiadając o skaldach, trzeba wspomnieć Leszka Moczulskiego, bo to on napisał słowa do takich przebojów jak "Cała jesteś w skowronkach, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał, od wschodu do zachodu słońca, szanujmy wspomnienia, nie domykajmy drzwi". Jego teksty ukazywały się na wszystkich płytach grupy od debiutu Skaldowie w 1967 roku do ostatniego albumu Z biegiem lat z 2010. Pisał do mojej muzyki wielkie przeboje, jak i protest songi, potrafił poezją oszukać cenzurę. W odróżnieniu od Wojtka Młynarskiego, który sam śpiewał i potrafił napisać słowa do mojej muzyki, z Leszkiem pracowałem inaczej. Najpierw on dawał tekst, a potem ja dopisywałem do tego muzykę. Czasem z tekstami nieregularnymi frazami odlatywał w kosmos i potrzebny był ktoś, kto napisze do tego nieregularny rytm, a ja to potrafiłem, mówił Andrzej Zieliński. A my za chwilę posłuchamy z trzeciego albumu Skaldów, utworu oczywiście z tekstem Moczulskiego, "Cała jesteś w skowronkach". Dla mnie ta piosenka, tytułowa piosenka z trzeciej płyty Skaldów, jest najpiękniejszą w ich repertuarze i w ogóle jedną z najpiękniejszych ballad w historii polskiej muzyki, ale chyba nie jestem w tej opinii odosobniona, bo sam kompozytor utworu, Andrzej Zieliński, uważa tę piosenkę za swoją ulubioną.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Dzisiaj, proszę Państwa, słuchamy piosenek z trzeciego albumu Skaldów, Cała jesteś w skowronkach. Warto powiedzieć, w jakim składzie była nagrywana ta płyta. Oczywiście Andrzej Zieliński, fortepian, organy, farfisa i śpiew. Jacek Zieliński, śpiew, skrzypce, trąbka. Konrad Ratyński na gitarze basowej, ale także śpiew. Jerzy Tarasiński na gitarze, Jan Budziaszek na perkusji i Krzysztof Paliwoda na gitarze. Poza tym towarzyszyły grupie Ali Babki, orkiestra i chór Polskiego Radia i Maryla Rodowicz, która śpiewa w utworze zamykającym album jeszcze przed chwilą. No i do tego te teksty Agnieszki Osieckiej, Leszka Moczulskiego, Wojciecha Młynarskiego. No taki gwiazdorski skład sprawił, że ten album pokrył się złotem i stał się najbardziej przebojową płytą Skaldów. Czego zresztą dowodem jest piosenka, której za kilka minut posłuchamy.
0: Radio Pogoda.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Przed nami kolejny wielki przebój z trzeciego albumu Skaldów, czyli Medytacje wiejskiego listonosza. Piosenka skomponowana przez Andrzeja Zielińskiego do tekstu Leszka Aleksandra Moczulskiego, napisana pod koniec 1968 roku. Zespół premierowo wykonał ją podczas otwarcia ośrodka TVP w Krakowie. W tym samym czasie utwór nagrano dla Polskiego Radia, co poskutkowało tytułem piosenki Miesiąca. A w lutym 1969 roku w czasie sesji nagraniowej Skaldowie zarejestrowali ją na swój trzeci album Cała jesteś w Skowronkach, czyli na płytę, której dzisiaj słuchamy. Ta piosenka zrobiła też karierę międzynarodową, bo w 1971 roku zespół nagrał jej niemieckojęzyczną wersję, a w 1972 roku w połowie w języku rosyjskim. To też jeden z żelaznych punktów każdego koncertu Skaldów, piosenka, która publiczności nigdy się nie nudzi i nie znudzi. No i trudno się dziwić, bo choć w dzisiejszych czasach już listów ludzie właściwie nie piszą, kartek nie wysyłają, a listonosz jak dzwoni do naszych drzwi, to przynosi rachunek za prąd albo polecony z urzędu, to jednak ta piosenka budzi takie wspomnienia sprzed lat, przywołuje ten świat z dawnych lat i nadal urzeka swoim takim sielskim, beztroskim klimatem. Posłuchajmy Medytacje wiejskiego listonosza w Radiu Pogoda.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Skaldowie współpracowali ze znakomitymi tekściarzami. Jednym z nich był Wojciech Młynarski, który tak wspominał tę współpracę. Dla skaldów trzeba było pisać szybko i, jak to się mówi, od razu trafić w melodię. W przeciwnym wypadku Andrzej tekst odrzucał. Do pierwszego spotkania Młynarskiego i kompozytora Andrzeja Zielińskiego doszło w połowie lat 60. podczas odbywającej się w Olsztynie imprezy Harcerski Lipiec Muzyczny. To wtedy właśnie Młynarski zafascynował się dobiegającą ze sceny oryginalną mieszanką góralszczyzny, muzyki klasycznej i big beatu. Potem pracowali razem w radiowym studiu Piosenki i tak powstało między innymi Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Najsłynniejsza wspólna piosenka Prześliczna wiolonczelistka, której już dzisiaj słuchaliśmy. A teraz czas na kolejny ich wspólny utwór z trzeciego albumu Skaldów, czyli piosenkę Bas. Za chwilę ją usłyszymy.
0: Radio Pogoda.

0: boli, spędzi,
1: piecze, a do tego nawraca.
2: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz? Uczucie pełności.
9: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
3: Reklama.
14: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.

Radio Pogoda 104.1 FM.

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: To było trudne, ale to jest pani Grażyna Świtała.
3: To było trudne i pan bardzo dobrze sobie z tym poradził. 2000 zł na wakacyjne urlopowe wsparcie otrzymuje pan Przemysław. Gratulacje.
2: Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
0: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz w czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Chcę rzucić palenie.
5: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
6: Desmoxan. I już nie palisz.
8: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
6: No.
8: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
10: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
0: Została ostatnia reklama.
11: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
1: Reklama.
14: Słuchają Państwo Radia Pogoda i audycji Płyta na lata. Za chwilę do niej wracamy, wracamy do piosenek Skaldów, ale na razie wiadomość. Jest 13.
15: Są wstępne ustalenia policji po śmiertelnym wypadku w Krakowie. Niemcy obiecały Ukrainie 600 pocisków do obrony powietrznej. Naukowcy potwierdzili, wspólne słuchanie muzyki świadczy o prawdziwej miłości.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To prawdopodobnie nadmierna prędkość była przyczyną wypadku, w którym zginęło dwoje rodziców spacerujących z 8-miesięcznym dzieckiem. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem w Krakowie na Podgórzu. 26-letni kierowca ma dziś zostać doprowadzony do prokuratury. Więcej Cezary Jaszczyk.
16: Mężczyzna ma zostać przesłuchany i może usłyszeć zarzut spowodowania nieumyślnego wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Za to przestępstwo grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. 26-latek jest mieszkańcem województwa mazowieckiego. Wiadomo, że podróżował z 3 pasażerami. Policja na razie nie potwierdza, czy w chwili wypadku driftował samochodem. Zginęli rodzice spacerujący ze swoim 8-miesięcznym dzieckiem. W szpitalu wciąż trwa walka o jego życie.
15: Ukraina dostanie od Niemiec 600 pocisków do systemu obrony Patriot. To tak zwane pociski PAK-2. Ogłosił to Wołodymyr Zełenski. Dostawa rakiet ma trwać przez najbliższe 2 lata. A już jesienią Kijów ma otrzymać z Francji nowe radary i kolejny sprzęt obrony powietrznej. Ukraina spodziewa się zmasowanych ataków Rosji na elektrownie. Prawie 8 tysięcy razy wyjeżdżali strażacy po nawałnicach, jakie przechodziły od wczorajszej nocy. 18 tysięcy gospodarstw domowych na Podlasiu nadal nie ma prądu. Stałe miejsce w prognozach pogody znalazł Niż Genueński. To nie pierwszy i prawdopodobnie nie ostatni w najbliższym czasie, mówi synoptyk Piotr Szuster.
17: Moglibyśmy mieć teoretycznie do czynienia z podobną sytuacją w warunkach, kiedy on by utrzymywał się przez dłuższy czas nad naszym krajem.
15: Niż Genueński, mówiąc w dużym uproszczeniu, zabiera parującą wodę z Morza Śródziemnego i przenosi ją nad Europę Środkową. Nawałnice były nie tylko u nas. Potężne burze sparaliżowały Litwę i Łotwę. Bez prądu zostało ponad 500 000 domów, a 2 osoby zginęły. Meteorolodzy mówią o jednej z najbardziej niszczycielskich nawałnic na Łotwie od ponad 20 lat. Podobny gust muzyczny może być kluczem do znalezienia miłości życia. Tak twierdzą austriaccy naukowcy. Zbadali ponad 300 par i odkryli, że zakochanych częściej łączy wspólny gust muzyczny niż podobna osobowość. Badacze chcą kontynuować pracę z udziałem osób z całego świata, także z Polski.

0: Pogoda.
1: Na północy Polski możliwe jeszcze dzisiaj opady, a potem im dalej na południe, tym ładniej, tym bardziej słonecznie. Na południu już w ogóle bez deszczu. Od 17 do 19 stopni nad morzem, w centrum 20, na południu Polski najcieplej 22. Wszędzie może nam dokuczać nieprzyjemny wiatr.

0: Wracamy w Radiu Pogoda za chwilę do płyty na lata i do zespołu Skeldowie. To jest zespół taki muzycznie wielowymiarowy. To też w Polsce prekursorzy progresywnego rocka. W swoich utworach łączyli nowe brzmienia z klasyką, elektryczne instrumenty z tradycyjnymi. Inspirowali się też muzyką klasyczną, między innymi Bachem. Łączyli to wszystko z muzyką ludową. No i tak powstawała taka mieszanka jedyna w swoim rodzaju. A na albumie, którego dzisiaj słuchamy, jest jaskółka takiego ich nowego stylu. Piosenka, którą zrywają z Big Beatem. Na dodatek to utwór bardzo osobisty, a to, o czym opowiada, miało wpływ na nagranie w ogóle całej płyty Cała jesteś w Skowronkach, której dzisiaj słuchamy. Już za kilka minut na antenie Radia Pogoda ten niezwykły utwór Skaldów, a ja witam i zapraszam do słuchania.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Powoli będziemy kończyć odsłuch piosenek z trzeciej płyty Skaldów, Cała jesteś w Skowronkach, wydanej w 1969 roku. Ale niewiele brakowało, a ten album nie powstałby wcale, a wszystko przez poważny wypadek samochodowy. Bo latem 1968 roku autobus wiozący zespół na festiwal w Sopocie uderzył w drzewo. Wokalista Jacek Zieliński miał złamaną nogę, a jego brat Andrzej doznał wstrząśnienia mózgu i trafił do szpitala. Płyta powstawała więc w okresie dochodzenia muzyków do zdrowia, w okresie rekonwalescencji. Być może właśnie taki, nie wiem, brak pośpiechu miał wpływ na to, że powstał album tak jednocześnie różnorodny i zarazem przebojowy. A jedna z piosenek na płycie nawiązuje właśnie do tego wypadku. To jest utwór 20 minut po północy, skomponowany przez Andrzeja Zielińskiego do tekstu Leszka Aleksandra Moczulskiego. W nagraniu płytowym pojawia się taki efekt imitujący silnik jadącego autobusu. A piosenka w momencie powstania została ochrzczona najdłuższym utworem w Polsce. A jednak mimo swojej długości została wykonana na Festiwalu Opolskim w 1969 roku. No i ten utwór pokazuje też odejście Skaldów od big beatu w stronę rocka progresywnego. Posłuchajmy, 20 minut po północy, Skaldowie, czas trwania 6 minut 21 sekund.

0: Lata na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Skaldowie byli w PRL-u wielkimi gwiazdami. Popularność zapewniła im nie tylko mnóstwo fanów, ale także i możliwość udziału w bardzo ciekawych projektach. Na przykład w pewnym filmie. I to zaowocowało powstaniem jednej z najbardziej znanych piosenek świątecznych. Najpierw Polacy usłyszeli ją w filmie telewizyjnym, który pojawił się na ekranach 31 grudnia 1969 roku. To był film Kulik. To krótkometrażowa komedia muzyczna z gwiazdorską obsadą, która opowiada historię turysty, w tej roli Bogumił Kobiela, którego zabiera rozśpiewany Kulik. A w Kuligu Maryla Rodowicz, Ada Rusowicz, Wojciech Korda, Niebieskoczarni, Ali Babki, no i Skaldowie. No i już się pewnie Państwo domyślają, jakiej piosenki zimowej. Chociaż jest lato, posłuchamy za kilka minut w Radiu Pogoda.
0: Radio Pogoda.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna,

osiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamną, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo,

Nie jej uroda bywa jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz na

Na brzegi rwie płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem, proszę was.

0: Lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Utwór z kopyta kuli krwie za chwilę w Radiu Pogoda. Hit Skaldów skomponowany przez Andrzeja Zielińskiego do tekstu Andrzeja Bianusza. Nagrany po raz pierwszy do telewizyjnego filmu Kulik z 1969 roku, no a potem na płytę, której dzisiaj słuchamy, Cała jesteś w skowronkach. Utwór stał się jednym z najpopularniejszych w repertuarze zespołu, łącząc folklor z big beatowym brzmieniem. A tak o pracy nad tym przebojem opowiadał Andrzej Zieliński. Muzyka powstała naturalnie, nie ma w niej cytatu z żadnego utworu góralskiego, jest tu po prostu góralski klimat. Trudno, żeby nie było, skoro z bratem tam się wychowaliśmy, a nasza mama była góralką. Cała rodzina pochodzi z Zakopanego, krwi po prostu płynie góralski folklor, mówił Zieliński. Tekst, jak już mówiłam, napisał Andrzej Bianusz, a Skaldowie do nagrania zaprosili także Ali Babki. W grudniu 2014 roku piosenka zanotowała debiut na oficjalnym notowaniu najczęściej emitowanych piosenek w stacjach radiowych w Polsce. No i do dziś jest jednym z głównych hitów granych w grudniu przez wszystkie stacje radiowe. A jak usłyszycie za chwilę o Pannach od Kmicica, to nie chodzi o sienkiewiczowskiego bohatera. Po prostu Bianusz nawiązał w tekście do słynnej zakopiańskiej kawiarni Kmicic, w której przesiadywały podobno najpiękniejsze panny w Zakopanem. Spotykała się tam też śmietanka towarzyska, bywał Wojciech Młynarski, bywała Osiecka, no i bywali Skaldowie. Chyba po raz pierwszy w Radiu Pogoda z kopyta kuli grwie pojawi się latem.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Dzisiaj słuchaliśmy w Radiu Pogoda trzeciego albumu Skaldów Cała jesteś w skowronkach z jego największymi przebojami: Króliczek, Prześliczna wiolonczelistka, Medytacje wiejskiego listonosza, Z kopyta kuli grwie, z jedną z najpiękniejszych polskich ballad Cała jesteś w skowronkach, piosenką z płytowym debiutem Maryli Rodowicz. Albumu, który pokazuje najlepszą big-beatową twarz Skaldów, ale jednocześnie zwiastuje ich odejście bardziej w stronę rocka, także progresywnego. To też jedna z najważniejszych w ogóle płyt w historii polskiej muzyki. I dlatego dzisiaj jej słuchaliśmy. Ja życzę Państwu przyjemnego niedzielnego popołudnia. Monika Tarka, do usłyszenia. A w przyszłą niedzielę Asia Kruk zaprosi Was do słuchania albumu Marka Grechuty Korowód.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.

0: autopromocja.
1: W ręce cytrynowe gelato, a w tle Koloseum. Wiesz, że jesteś we Włoszech. Słyszysz Albano i Romine Power. Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
6: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: W końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
11: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze. I ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie. A co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
16: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
19: Została ostatnia reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Boli, swędzi,
1: piecze, a do tego nawraca.
2: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
6: z wysoką dawką sili maryny,
7: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
6: choliną i chromem.
7: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
7: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Reklama.
12: Nawet 5 lat więzienia za patostreaming. Nowe przepisy już obowiązują. Kolejny kraj deklaruje pomoc Ukrainie. Norwegia obiecuje miliardy euro. Pozew przeciw Netflixowi. Rodzina znanej lekarki walczy o jej dobre imię.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Koniec z bezkarnością patostreamerów. Dziś wchodzą w życie przepisy, które za publikowanie w sieci nagrań pokazujących przemoc, upokarzanie czy znęcanie się nad zwierzętami przewidują nawet 3 lata więzienia, a gdy takie treści dotyczą dzieci, nawet 5 lat. Odpowiedzialność grozi nie tylko twórcom, ale także osobom, które pomagają takie materiały rozpowszechniać. Norwegia dołącza do deklaracji pomocy dla Ukrainy. Po Niemczech i Francji teraz premier Norwegii obiecał 85 miliardów koron, czyli prawie 8 miliardów euro. Większość pieniędzy ma być przeznaczona na wojsko. Zapowiedział także podpisanie z Kijowem deklaracji o partnerstwie strategicznym. Teraz spór o serial Netflixa Ołowiane dzieci. Rodzina profesor Bożeny Hager-Małeckiej zapowiada pozew. Twierdzi, że wybitna lekarka została pokazana w złym świetle. W serialu zastąpiła ją fikcyjna postać Krystyny Berger, grana przez Agatę Kuleszę.
14: W kontekście historii, prawdziwej historii Ołowianych dzieci, mówimy o sile i współpracy 3 kobiet. Pani doktor Wadowskiej-Król, pani profesor Hager-Małeckiej oraz pani Wiesławy Wilczek. I równe uznanie należy się każdej z tych kobiet i absolutnie niesprawiedliwym i nieuzasadnionym jest zupełne pomijanie dokonań jednej z nich w tej prawdziwej historii.
12: Mówi pełnomocnik rodziny Krzysztof Breguła. Rodzina naukowczyni żąda zadośćuczynienia i zamieszczenia przed każdym odcinkiem serialu planszy informującej, że postać profesor Berger jest zupełnie fikcyjna. To ma być ułatwienie dla par jednopłciowych. Wchodzą w życie przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego. Rozporządzenie wprowadza 3 rodzaje dokumentów, zależnie od tego, kto zawarł związek małżeński, czy to związek kobiety z mężczyzną, czy też 2 kobiet albo 2 mężczyzn. Z powodu wysokich fal mamy zakazy kąpieli na części nadmorskich kąpielisk. Tak jest na przykład w Kołobrzegu, a także w Ustroniu Morskim, Krynicy Morskiej i Władysławowie.

0: Pogoda.
1: Nieprzyjemny wiatr może nam dzisiaj dokuczać, szczególnie nad morzem, bo tu będzie padać. No właśnie, na północy Polski możliwe są jeszcze opady, w centrum raczej bez deszczu, a na południu już zupełnie sucho i słonecznie. Temperatura od 17 do 19 na północy, w centrum 20, na południu 22.

0: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
1: Prognoza na dziś. W Mandorii zawsze piękna pogoda i rodzinna frajda na bajecznie wysokim poziomie. Pod dachem czeka całe renesansowe miasteczko, ponad 30 atrakcji, w tym 5 rollercoasterów. Tu można bawić się cały dzień, bez oglądania się na deszcz czy wiatr. Rodzinny park rozrywki Mandoria. Największy całoroczny park rozrywki pod dachem w Europie. Zapraszamy. Wejdź na mandoria.com. Mandoria. Zawsze jest pogoda na dobrą zabawę.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
4: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
8: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
9: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
9: Szczegóły na vital-senior.pl.

0: Orszczyc.
1: Została ostatnia reklama.
2: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofarm.

0: autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Bo w Media Expert dalej masz.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
10: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
12: O!
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak!
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Znowu miałam rację.
15: W czym?
14: We wszystkim.
15: Akurat.
14: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
15: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
14: A nie są?
16: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
17: Au! Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
17: Mm-hmm.
18: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
17: O.
18: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Czy już znasz tę nowość?
21: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
20: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
21: oraz wspierają układ nerwowy,
20: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
21: Bezglutenowy
20: i bez laktozy.
21: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
20: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
21: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
22: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
23: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
24: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
25: Kaufland jest fresh.
26: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
27: Została ostatnia reklama.
28: Mega

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piona, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: Chcę rzucić palenie.
5: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki, Aflofarm.
8: Desmoxan. I już nie palisz.
9: Została ostatnia reklama.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Reklama. 9 osób w rękach policji po zabójstwie kibica Hutnika Kraków. Będzie protest nauczycieli. Chcą większych podwyżek niż obiecał rząd. Superman z Borneo podbija internet. 17-latek walczy z pożarami lasów.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała 9 osób w sprawie brutalnego zabójstwa w Krakowie. 36-letni kibic Hutnika o pseudonimie Jan Kes został zamordowany w nocy z czwartku na piątek na osiedlu willowym w Nowej Hucie. Zbrodnię nagrała kamera monitoringu. Rośnie liczba rannych po nocnym trzęsieniu ziemi w Japonii. Lokalne władze informują już o 37 poszkodowanych. Wstrząsy miały siłę 5 i 9. Cezary Jaszczyk.
12: Trzęsienie ziemi było odczuwalne także w Tokio, gdzie służby poinformowały o 15 poszkodowanych. Wstrząsy doprowadziły do opóźnień szybkich pociągów obsługujących lotniska w Tokio i Narita oraz regionalnych pociągów na całym północnym wschodzie Japonii. Nie ma ryzyka zakłóceń pracy miejscowych elektrowni atomowych. Premierka Sanae Takaichi powołała specjalną grupę zadaniową, która ma oceniać szkody wywołane przez żywioł. A to już kolejne trzęsienie, jakie w ostatnim czasie dotknęło Japonię. Do silniejszego, o magnitudzie 7,1, doszło pod koniec lipca w prefekturze Kumamoto. Zginęło wówczas 8 osób.
10: Nauczyciele szykują protest tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. ZNP i Solidarność domagają się 15% podwyżek, a rząd przewiduje dla nich zaledwie 3%. Związkowcy zarzucają politykom złamanie wcześniejszych obietnic. Zapowiadają demonstrację 31 sierpnia. Magdalena Kaszulanis z ZNP.
13: Ten rząd, politycy rządowej koalicji, jak również sam premier, obiecali nauczycielom przyspieszenie prac nad powiązaniem nauczycielskich wynagrodzeń z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju i tej obietnicy nie dotrzymali.
10: ZNP będzie manifestować przed kancelarią premiera. Solidarność jeszcze nie zdecydowała o formie protestu. Superman ruszył do walki z ogniem. 17-latek z Indonezji gasi pożary lasów i stał się bohaterem internetu. Nastolatek w charakterystycznym kostiumie Supermana pomaga strażakom walczyć z żywiołem na Borneo. Nagrania z jego akcji obejrzały już miliony osób. Szlachetna postawa chłopaka jest nieprzypadkowa. Jego ojciec jest strażakiem. Założył miejscową ochotniczą straż pożarną.

0: Pogoda.
1: Dość już niżów genueńskich. Dziś pogoda spokojniejsza w Polsce, choć na północy może jeszcze padać. W centrum nie powinno, a na południu zupełnie sucho i słonecznie. Front, który przeszedł, zostawił nam chłodniejsze powietrze. Na północy Polski dziś od 17 do 19, w centrum około 20 stopni, najcieplej stosunkowo na południu do 22.

0: satysfakcję.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze. Zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na ten... mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
9: z wysoką dawką syli maryny,
10: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
9: choliną i chromem.
10: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
9: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
10: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Hej, musisz się tak na nie gapić.
11: No oderwać wzroku nie mogę.
7: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
11: Ale są takie atrakcyjne.
12: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
13: Kaufland jest fresh.
14: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Została ostatnia reklama.
15: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: Tu Radio Pogoda. Mówi do was Olgierd Łukaszewicz. Kłaniam się nisko i z pogodnym uśmiechem.
1: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig. Pierwsza miłość.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na ten... mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofarm.
4: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
5: z wysoką dawką silimaryny,
6: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
5: choliną i chromem.
6: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
5: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
6: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Została ostatnia reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Kuba wyspa jak wulkan gorąca, ola, ej ja.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie znów.

0: z nocy dni.
1: Autopromocja.
2: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
3: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
4: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
3: Asia Kruk
4: i Zygmunt Heiser.
2: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
3: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
4: uśmiechnij się.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian,
6: a
5: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Została ostatnia reklama.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Reklama.
6: Skutki nawałnic na Podlasiu. 5 tysięcy odbiorców nadal nie ma prądu. Polacy myślą już o zimie. Duży popyt na drewno opałowe. Suwałki upamiętniły Andrzeja Wajdy. Odsłonięto jego mural.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 5 tysięcy domów na Podlasiu pozostaje jeszcze bez prądu po wczorajszych wichurach. Służby energetyczne usuwają awarię. W szczytowym momencie awarie dotknęły około 120 tysięcy mieszkańców. 3 osoby zostały poszkodowane w wyniku upadku drzew na samochody. Rośnie liczba zakażeń wirusem Ebola w Demokratycznej Republice Konga. Według WHO potwierdzono już ponad 5 tysięcy przypadków. Co drugi zakażony zmarł. Wirusolożka ewolucyjna dr Emilia Skirmund z Uniwersytetu w Oksfordzie twierdzi, że badania nad szczepionką na wirus eboli są już w końcowej fazie.
8: Szczepionka Moderna bez technologii mRNA, czyli właśnie w fragmencie wirusa, który nie wywołuje, jest to sam fragment, więc nie może wywołać choroby, ale sprawia, że nasz układ odpornościowy może rozpoznać wirus, jeżeli dojdzie do zakażenia.
6: Oficjalne dane wskazują na bardzo duży procent śmiertelności wśród chorych. Polacy szykują już opał na zimę, nie zraża do tego nawet wysoka cena. Powodem jest m.in. mroźny ostatni sezon, a także napięcia polityczne na świecie wielu ludzi niepokoją, mówi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
9: Że nie będzie gazu, że będzie jakaś awaria. Wolą mieć spokój i jakoś taką gwarancję, że zawsze sobie w jakiś tam sposób to ciepło wygenerują. Rozmawiałem z klientką, że zrobiła kominek w nowym domu, nie zamierza jakby go używać, ale chce mieć jakoś taką alternatywę na ogrzanie domu w razie W, jak to się mówi.
6: Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić nawet do 800 zł. Suwałki uczciły Andrzeja Wajdę. Podczas festiwalu Wajda na Nowo odsłonięto mural poświęcony wybitnemu reżyserowi, który urodził się właśnie w Suwałkach. Autorem dzieła jest znany plakacista Andrzej Pongowski. Mural powstał na ścianie budynku pierwszego liceum. Prezentuje postać reżysera otoczoną brzozami. Festiwal zakończy się galą z udziałem gwiazd polskiego kina. A gwiazda polskiej piłki, napastnik Adam Buksa, przeszedł z włoskiego Udinese do Hiszpanii. Zagra na wypożyczeniu w drugoligowej Majorce. Na filmie opublikowanym dla kibiców Buksa mówi, że chce wprowadzić Majorkę z powrotem do elity. Jeśli się sprawdzi, Majorka ma pierwszeństwo, by go wykupić z Udine.
10: Radio Pogoda.
7: Pogoda.
6: W nocy, tak jak dzisiaj w dzień, na północy deszczowo, a na południu pogodnie. Temperatura trochę powyżej 10 stopni. Jutro deszczowe chmury spłyną trochę na południe Polski i padać będzie w większej części kraju, ale zobaczymy też sporo słońca, a temperatura lekko powyżej 20 stopni.
7: My tu gramy, nie gadamy. Najpiękniejsze melodie na lato w Radiu Pogoda.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą,

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: O.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
9: EPA i DHA
10: na wsparcie pracy serca
9: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
10: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne.
10: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.

Przez kolejne grudnie maje człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłoni.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy.

zielone gramy. Chęć życia na mnie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby

0: Ale w Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
9: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką syli maryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
4: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama.
14: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się

przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagrał.

0: wielki dzień przeznaczony wyłącznie dla Ciebie.
1: Witam serdecznie, z tej strony Ireneusz Krosniec. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: To było trudne, ale to jest pani Grażyna Świtała.
3: To było trudne i pan bardzo dobrze sobie z tym poradził. 2000 zł na wakacyjne urlopowe wsparcie otrzymuje pan Przemysław. Gratulacje.
2: Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
8: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
9: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
9: Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Została ostatnia reklama.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
12: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
13: Zabójstwo kibica w Krakowie. Policja zatrzymała 9 osób. Jeszcze przez tydzień tańsze paliwo, potem koniec programu CPN. Szczęśliwy finał poszukiwań zaginionych nastolatków. Dwaj bracia odnalezieni.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja ustala przebieg śmiertelnego pobicia mężczyzny w krakowskiej Nowej Hucie. Funkcjonariusze zatrzymali 9 osób mogących mieć związek z morderstwem. Wstępnie ustalono, że to osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców. Zabójstwo nagrały kamery monitoringu, a pomoc wezwał mieszkaniec osiedla.
14: Ten mężczyzna zauważył nieprzytomnego, jak się później okazało, 36-latka. Ratownicy medyczni tego mężczyznę przenieśli do karetki. Niestety nie udało się uratować życia.
13: Mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji. Ofiara to kibic Hutnika Kraków. Sprawę skomentowała już Wisła Kraków. Klub potępił zbrodnię, zapewnił, że sprzeciwia się przemocy. Wścieklizna na Lubelszczyźnie. Pojawiło się kolejne ognisko, tym razem u Lisa w gminie Janów Podlaski. Zwieje, że błąkało się w pobliżu zabudowań i niepokoiło mieszkańców. Służby apelują, aby w takich sytuacjach nie zbliżać się do zwierząt. Dzikie i chore zwierzęta często zaczynają zachowywać się jak te domowe, przypomina lekarz weterynarii Monika Michałowska.
15: Bardzo często obserwuje się utratę takiego naturalnego lęku przed człowiekiem. Te zwierzęta wręcz zachowują się jak zwierzęta domowe. Często występują objawy nerwowe, to mogą być różnego rodzaju porażenia, niedowłady, skręty szyi. U zwierząt domowych może to być agresja nadmierna.
13: To już trzecie potwierdzone ognisko wścieklizny w Polsce w tym roku. Choroba przenoszona jest przez pogryzienie. Jeszcze przez ponad tydzień kierowcy będą tankować paliwo po cenach ustalonych w rządowym programie CPN. Eksperci ostrzegają jednak, że ropa na świecie drożeje, a więc po zakończeniu programu ceny na stacjach wzrosną. Dziś płacimy mniej więcej 6,50 za benzynę i 7,50 za olej napędowy, mówi Magdalena Robak z portalu ePetrol.
16: Ropa naftowa systematycznie drożeje i w skali tygodnia podrożała już o 5%.
13: Program CPN z obniżką VAT-u i ustalanymi cenami maksymalnymi będzie obowiązywał obowiązywać do końca wakacji. Zaginieni bracia z okolic Drawska Pomorskiego odnalezieni, poinformowała policja. 13- i 15-latek byli poszukiwani po tym, jak od wczoraj nie wrócili do swoich domów i nie dawali znaku życia. Powtarzamy więc, dobre wieści, odnaleźli się.
17: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
13: W nocy około 10 do 12 stopni na północy Polski cały czas może padać. Jutro deszcze pojawią się też w centrum, a miejscami nawet na południu. Województwo świętokrzyskie, lubelskie też będzie częściowo deszczowe. Temperatura około 20 stopni, tak od 19 do 22. Słońca też całkiem sporo.
1: Radio Pogoda. Tu najpiękniejsze melodie mówią same za siebie.

0: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
5: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
10: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
14: Została ostatnia reklama.
15: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
16: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc. Reklama.

0: Ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
4: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Została ostatnia reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
7: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG ZS Hybrid Plus.

0: 2026.
1: Do salonu MG zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 8.
2: Została ostatnia reklama.
1: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Reklama.

dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa krakusy, Grzegorz T.

0: kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
7: z wysoką dawką sili maryny,
8: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
7: choliną i chromem.
8: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż.

i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiat naszych ciał. Porwał dziewczę

A mój zimowy stół, nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty, addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące wasz zapach.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Reklama.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Reklama.

0: Ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Została ostatnia reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
5: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Reklama.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

ojczyzny. Świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z ziuteczkiem głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką sili maryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Została ostatnia reklama.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to

0: linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
0: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
0: Szczegóły na vital-senior.pl.

0: rzekł.
1: Słów mi brak.
0: Już
2: Krzysztof Dełkrzewicz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy fantastycznego Radia Pogoda.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Reklama.
3: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to. Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: dziewczą śpiewa i wzrusza.
1: To dusza.
0: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
1: To ciało. To ciało.
0: Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza.

jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list.

0: rację.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

0: rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej.
1: I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata,
0: herbaty szklanka.

0: O jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak. No też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki.
3: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Krystyna Mazurówna.

0: ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
1: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
2: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
1: Asia Kruk
2: i Zygmunt Heiser.
0: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
1: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
2: uśmiechnij się.
3: Autopromocja.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nigdy nie widzi.

Długoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Wtem usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapral znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

kiedy pada deszcz, kiedy jest szaro i smutno, wsiadam do samochodu, włączam radio jedyne.

Czasem na twój widok przystanę, by po chwili spostrzec, że to znów nie ty, że jeszcze raz odejdę sam. Ale w

że mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to